0: Śmierć Polaka w słowackich Tatrach. Mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów. Za litr benzyny nawet 7 zł. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbije się na polskim tankowaniu. Pierwsze przejazdy we wrześniu. Pociąg Retro wraca na małopolskie tory. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek z udziałem Polaka w słowackich Tatrach. Mężczyzna zginął podczas wspinaczki w rejonie Czarnego Szczytu. Spadł z wysokości 200 metrów. Ratownicy dostali wezwanie o pomoc dla 40-latka wczoraj wczesnym popołudniem. Służby zaalarmowała jego partnerka po utracie kontaktu. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami. Nie mieli odpowiedniego sprzętu, w tym lin bezpieczeństwa. Na miejscu okazało się, że mężczyźnie nie można już pomóc. Partnerka tragicznie zmarłego Polaka została przetransportowana do Starego Smokowca. Po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie giełdy w dół, ropa w górę. Benzyna za ponad 7 zł za litr, tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Pogarsza się sytuacja na światowych rynkach, co na pewno odczują nasze portfele. Na Bliskim Wschodzie wrze, wojsko USA ogłosiło kolejną falę uderzeń na Iran. Ten z kolei ostrzelał 2 tankowce w cieśninie Ormus. A o tym, jak to się przekłada na tankowanie, już teraz Michał Rawa.
1: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
2: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
1: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
0: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK-u postawił dwóm popularnym twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieli stosować ukryte reklamy i wpływać na decyzje młodych odbiorców.
3: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
0: Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom. To, jak podkreśla psycholog Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
4: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
0: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca spółką Wojan Group może zapłacić nawet 2 miliony złotych grzywny.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Już można planować wycieczki. Pociąg Retro wraca na małopolskie tory. Przejazdy zaplanowano na wrzesień. Zabytkowy skład pojedzie m.in. w okolice Tarnowa, Krynicy, Muszyny czy Gorlic.
6: Będzie to tradycyjnie już lokomotywa parowa z zabytkowymi wagonami sprzed 90 lub nawet 100 lat. Także będzie to wyjątkowa okazja, żeby takie sprawne unikaty w ruchu obejrzeć lub nimi podróżować po małopolskich torach. Przejazdy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Co roku mamy pełną frekwencję na wszystkich przejazdach.
0: Mówił Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które organizuje przejazdy. Pierwszy kurs po wakacjach 5 września.
5: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: A my już zamykamy drzwi i odjeżdżamy z porankiem. 4 minuty po godzinie 6.
8: Dzień dobry.
7: Jak dzieci? Dzień dobry.
8: Kasia Kozimor,
7: Tomek Walaszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9.

0: 13 minut po godzinie 6. Poranny program Radia Plus. To rano wstaje wtorek. Dzisiaj mamy i to jest 14 dzień lipca.
1: I ja znów mam zagwozdkę, czy to jest Angelina, czy Angelina, ale obu paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. Imieninowe. Poza tym Bogdan, Damian, Franciszek, Henryk, Jakub, Kamil, Kosma, Marcelin i Wincenty obchodzą dzisiaj imieniny.
0: A urodziny świętuje Teresa Lipowska, polska aktorka.
1: Między innymi. Wszystkiego najlepszego. 13 minut po 6. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.

0: Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozajn, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w Worze i w Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz, bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.
1: Gdybyśmy mieli zatrzymać się nad naszym życiem jako osoby wierzącej, to mogłoby się okazać, że ciągle w tym życiu poszukujemy jakiejś cudowności. Ciągle oczekujemy jakichś cudownych zdarzeń, które powinny dokonywać się w moim życiu. A Ewangelia mówi nam zupełnie co innego. Kilka dni temu nawet czytaliśmy, że Jezus obchodzi miasta i wsie i tam dokonują się cuda. Jezus dokonuje cudów w codzienności. Nie stwarza jakiejś otoczki spektakularności. Jezus działa w codzienności. Korozajn, Betsaida, Kafarnaum. To niestety mogą być moje miasta, które ciągle wymagają czegoś ekstra, czegoś wybuchowego. A Jezus działa w codzienności.
0: Radio Plus Bydgoszcz.

0: bagietka i ser pleśniowy. Taki mam pomysł super. Na śniadanie.
1: Dobra, do tego jeszcze kawa.
0: Kawa, no.
1: Z mlekiem. Żeby sobie tą bagietkę można było tak wcisnąć. Tak,
0: tak i berecik tak troszkę na bok. Dzisiaj 14 lipca o tym pewnie Francja. Mocarski jeszcze powie, nawiązujesz. Ale Francuzi świętują. Tak, oni
1: zdobycie Bastylii.
0: Szturmowali Bastylię. Ile to tam? 200, kilkadziesiąt lat temu, ale cały czas to jest ich narodowe święto, więc dzisiaj możemy też, chociaż ja to nie lubię tej kuchni francuskiej z tego powodu, że oni rano nic nie jedzą prawie,
1: tak,
0: a obiadają się na noc. Tak.
1: No właśnie, także to zupełnie nie nasze ogienko żywieniowe jest.
0: Ja się budzę głodny, jak to można być Francuzem?
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie.
0: O, a dzisiaj Francja gra z Hiszpanią.
1: Co ty powiesz?
0: Na mundialu.
1: Oj, ciekawa jestem, bo to takie, wiesz, no, będę kibicować, o której w nocy będą grać?
0: 21, tak.
1: A, to może
0: jutro ci powiem wynik, jaki był.
1: Możemy się tak umówić. Czas na wiadomości, w skrócie i prognozę pogody w Radio Plus, 28 minut po 6.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek warmińsko-mazurskie. Tamtejsze służby wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku na trasie Szczytno-Stare Kiełbonki. Wieczorem w miejscowości Zielonga zderzyły się dwa samochody. Zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne. Droga w miejscu wypadku była zablokowana przez kilka godzin. Iran ostrzelał dwa tankowce w cieśninie Ormus. Jedna osoba zginęła, osiem zostało rannych, donosi Ministerstwo Obrony Emiratów Arabskich. Według resortu ofiara śmiertelna i sześciu poszkodowanych to obywatele Indii. Pozostali dwaj ranni pochodzą z Ukrainy. Tankowce zostały zaatakowane na wodach terytorialnych Omanu. Na statkach wybuchł pożar, ale został już opanowany. Najlepszy strzelec polskiej reprezentacji Robert Lewandowski, były piłkarz Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i Barcelony, rozpoczyna prawdopodobnie ostatni rozdział w bogatej karierze klubowej. Dziś po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi także na konferencji prasowej razem z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem.
1: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Bydgoscy policjanci po raz kolejny skutecznie uderzyli w przestępczość narkotykową. Efektem ich działań było zabezpieczenie blisko 2 kg środków odurzających i substancji psychotropowych. Funkcjonariusze zatrzymali 26-latkę. W jej mieszkaniu na Szwederowie znaleziono marihuanę i kryształ. Kobieta najbliższe 3 miesiące spędzi tymczasowo w areszcie. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności. Uprane w pralce, naderwane, sklejone taśmą, zniszczone lub zużyte polskie pieniądze, banknoty i monety zachowują swoją wartość i można je bezpłatnie wymienić na nowe. Wystarczy udać się do dowolnego banku działającego na terytorium Polski i dokonać wymiany w kasie.
2: No, był rozerwany na przykład albo poklejony i to jeszcze tak dosyć niefortunnie, także trzeba było go zwrócić po prostu do banku. Bez problemu został wymieniony na dobry banknot.
3: No trafiają się, ale to nie ma żadnego problemu. Niektórzy robią problem. Przeważnie w sklepach. A w banku to żadnego problemu nie ma.
1: Jeśli banknot zachował się w jednym kawałku, który stanowi ponad 75% jego pierwotnej powierzchni, bank wymienia banknot na nowy o tej samej wartości. Jeśli zachowała się tylko połowa, wymiana jest możliwa, ale kasjer wypłaci tylko połowę wartości banknotu. I jeszcze pogoda. W regionie dziś trochę słońca, trochę chmur. Opadów w dzisiejszych prognozach nie widać. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 15 stopni. W ciągu dnia pokażą one do 25 kresek. Wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Na barometrach 1021 hektopaskali i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 27 minut będzie godzina 7, my z wami od samego rana, no od 6 no.
6: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kosimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A o czym myśli Tomek od samego rana?
5: O tym, czy Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie to dobry pomysł.

0: Michael Jackson, Beat It na antenie Radia Plus. Za 17 minut będzie godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie, uroczyście ogłosił pan, nazywany swego czasu Słońcem Peru. Wczoraj błyszczał, choć minę czasami ma marsową, ale to już z powodu wewnętrznej polityki. Sam tego chciał, polityczna grawitacja ściągnęła go kiedyś z Brukseli. Stan nieważkości wśród 12 gwiazdek zamienił na naszą ciężką atmosferę. Choć kosmosu wciąż mamy sporo, politycy różnych opcji co chwila wystrzeliwują na orbitę, duża część Sejmu to spadające gwiazdy. Zawsze wcześniej zabłysnęły tak, że wyborca w myślach wypowiadał najróżniejsze wyborcze życzenia. A i tak tej drugiej, ciemnej strony polityki na co dzień nie widzimy. Oczywiście jest też dużo czarnych dziur, a najważniejsza nazywa się System Ochrony Zdrowia. Tak więc Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce to dobra lokalizacja.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15.

0: 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
0: A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
0: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
3: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. plichta.omoda.jacob.pl.
5: Po reklamie.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Kocham Cię życie, Edyta Geppert na antenie Radia Plus. Warto sobie tak rano zaśpiewać.
1: No, a co
0: a wieczorem jeszcze bardziej.
1: No, podsumowując cały
0: tak
1: dzień.
0: Jest.
1: Ale na razie podsumujemy to, co 14 lipca zdarzyło się w historii. Artur Moczarski opowie m.in. o tym burzeniu Bastylii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 lipca 1789 roku garstka Paryżan zburzyła Bastylię i tak rozpoczęła się rewolucja francuska. Tego dnia w roku 2009 zmarł Zbigniew Zapasiewicz, znany polski aktor. A 14 lipca 1614 roku w Rzymie zmarł patron chorych, lekarzy oraz pielęgniarzy, święty Kamil Delely. Był bardzo późnym dzieckiem swojej matki, ale omal nie przegrał życia w karty. Był bowiem także żołnierzem i długo niepoprawnym karciarzem. Trafił na bruk, potem tułał się po Italii i żebrał pod kościołami. W końcu trafił do szpitala, ale po to, by leczyć i pocieszać innych. Przeżył tam nawrócenie, został administratorem lecznicy, a dla pomocy chorym w wielu innych szpitalach powołał nowe zgromadzenie zakonne Kamilianów. 2 lutego 1892 roku we wspomnienie nawrócenia świętego Kamila Włoszka Józefina Vanini wraz z dwiema innymi kobietami przywdziała szkaplerz karmelitański z naszytym na nim dużym czerwonym krzyżem, jaki noszą Kamilianie. A 19 marca założyła pełny strój zakonny. Jednocześnie przyjęła imię Maria Józefina. Nowe zgromadzenie zostało oficjalnie zatwierdzone 21 czerwca 1909 roku, a Maria Józefina została ogłoszona świętą 13 października 2019 roku przez papieża Franciszka.

0: Jak ognia staramy się unikać tematów politycznych na naszym profilu facebookowym, żeby tam się ludzie nie pokłócili, bo w internecie to ludzie lubią sobie czasem nawrzucać, czasem też mam ja ochotę jakiś gorący komentarz
1: wrzucić. Dlatego wrzucamy kotki i pieski.
0: Tak, ale dzisiaj wyjątek zrobimy. Będzie politycznie, ponieważ pojawił się idealny kandydat. Rick Astley. to po angielsku trochę ten mem, który się zaraz pojawi na naszym profilu facebookowym, ale on will never give you up, tell a lie,
1: make you cry i tak dalej. Say goodbye.
0: No, czyli on nigdy cię nie skrzywdzi, on nigdy nie sprawi, żebyś się nie poddawał, nigdy nie powie do widzenia.
1: Nigdy się nie ucieknie.
0: Tak, nie okłamie cię nigdy. To idealny kandydat, no głosujcie na Ricka Astleya, proponujemy.
1: I nie zrani.
0: Dobrze. Chyba, że macie innego muzycznego kandydata, no o tym to możemy się pokłócić.
1: Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, zapraszamy.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania odrzucony jest decyzja sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zapowiada kolejny ruch. Rosyjskie rakiety nad Kijowem. W czasie ataku w Paryżu naradzali się sojusznicy Ukrainy. Nie tylko wybitny astronom. W Toruniu zdjęcia do filmu Kopernik, oblicza nieznane. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, skąd taka decyzja?
2: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględniony.
3: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
2: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
4: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli.
2: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
1: Zbigniew Ziobro był wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W Paryżu narada sojuszników Ukrainy, a nad Kijowem rosyjskie rakiety. W nocy na miasto spadły pociski balistyczne. Te wznieciły pożary w kilku punktach. Ucierpiała m.in. szkoła i magazyn. Nie ma informacji o ofiarach czy rannych. Do ataków doszło kilka godzin po spotkaniu koalicji chętnych.
5: Spotkaniu wzięło
1: udział 40 krajów. Do naszej grupy dołączyły również Mołdawia i Macedonia Północna. Ważne jest, że zgodziliśmy się na zorganizowanie kolejnego spotkania koalicji chętnych na Ukrainie. Przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. W spotkaniu wziął także udział premier Donald Tusk. Kto na rzecznika praw obywatelskich? Dziś w Sejmie publiczne przesłuchanie kandydatów na to stanowisko, a ubiega się o nie zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram i kandydat PiS Adam Borowski. Kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021, kończy się 23 lipca. Puma schwytana w zachodniopomorskim trafi do poznańskiego zoo. To dzięki współpracy z Centralnym Azylem dla Zwierząt, który będzie szukał miejsca docelowego dla kota.
6: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
1: Mówi Remigiusz Koziński, rzecznik ogrodu. Nadal nie wiadomo, skąd pochodzi zwierzę i jak znalazło się w lesie.
6: My na razie nie wiemy nic więcej oprócz tego, że młoda puma jedzie do Poznania. Nie znamy stanu jej zdrowia, nie znamy tak dokładnie nawet jej wieku i płci. Nic nie wiemy na temat tego zwierzęcia, a dopiero kiedy do nas przyjedzie, będziemy pewnie w stanie powiedzieć coś więcej.
1: Przypomnijmy, pumę zauważono w lesie niedaleko miejscowości Karsinki. Przez tydzień wymykała się służbom.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mikołaj Kopernik nadal zaskakuje, przekonują twórcy filmu Kopernik, oblicza nieznane. W Toruniu trwają zdjęcia do produkcji, która pokaże słynnego astronoma z zupełnie innej, bardziej osobistej perspektywy. O przygotowaniach do filmu reżyser Sebastian Bartkowski.
7: Przygotowujemy się już drugi rok do tego filmu, starając się bardzo rzetelnie przygotowywać bazę źródłową, to znaczy korzystać z bazy źródłowej. Pomaga nam wielu kopernikologów, najlepszych w Polsce. Udało nam się do tego tematu i do tego projektu zaprosić, tak więc no, myślę, że merytorycznie będzie to naprawdę coś wyjątkowego.
1: Mikołaja Kopernika zagra Mariusz Drężek. Premierowy pokaz w dniu urodzin słynnego astronoma 19 lutego. A my sprawdźmy, co nowego w pogodzie.
8: Zapowiada się całkiem przyjemnie. Poranek w regionie słoneczny, ale słońce będzie też dziś od czasu do czasu chować się za chmurami. Będzie ciepło. Termometry w Bydgoszczy pokażą do 24-25 stopni. W tej chwili 15 kresek. Wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Na barometrach 1022 hektopaskale i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
0: Kto rano wstaje? Poranek poranek z Radiem Plus.
9: Słyszałaś o kimś takim? Kopernikolog?
10: Nie, nie słyszałam.
9: A jest ich wielu podobno.
10: No dobrze.
9: No dobra, to teraz będzie europeistyka, bo zespół Europe już za chwilę w Radiu Plus.
10: I matematyka, bo Final Countdown. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
9: I Tomek Waloszczyk.
10: Zapraszamy do dziewiątej.

0: 140 km po górach. 140 przez tydzień. Po Tatrach Wysokich, po słowackiej stronie.
1: Jak to rozłożyć, no to można by było pobrykać.
0: Ale to piesek, to nie człowiek.
1: Jak to piesek?
0: No pies się błąkał po górach.
1: Sam?
0: No sam właśnie się zastanawiali ci wszyscy, którzy się szlakami opiekują, co ten pies robi. On podobno na noce schodził w dolinę, a później wracał rano znowu na szlak. Według tych, znaczy ochrońców praw zwierząt, ja nie wiem, o jakich prawach mówimy, zwierzę ma prawo do wędrowania. No, no ale dobrze, no. Zwłaszcza pies do włóczenia się. No, ale zdaniem obrońców praw zwierząt, on był niebezpieczny zarówno dla dzikich zwierząt, bo to wiadomo, że w Tatrach Wysokich są różne takie.
1: Jednak mimo obcy gatunek.
0: A po drugie dla turystów, chociaż to akurat się nie jest zgodne z prawdą, bo on podchodził do ludzi, łasił się, ale później uciekał, gdy go chcieli złapać.
1: A, w końcu udało się klatkę. Kiełbasę by wziął, ale pogłaskać się nie dał.
0: Tak, znaczy pewnie dałoby się, ale nie żeby go złapać. Klatkę w końcu zamontowano, on wpadł w tę pułapkę i odłowiono.
1: No i co? I teraz pies nieszczęśliwy, no.
0: No nie wiem, co on tam, może go nad morze zawiozą. Tam fajniej chyba jest na plaży niż w górach.
1: Nie, ja teraz proponuję, żeby jakiś wędrowiec go przytulił i razem, żeby wędrowali. To zawsze we dwójkę razie.
0: O, to tak.
1: I to tym by bardziej, było fajnie. Że... Pies by merdał ogonkiem, turysta byłby zadowolony, że ma towarzystwo.
0: A pies dostał już imię Bernard na cześć patrona alpinistów, turystów, narciarzy i ratowników górskich.
1: Pięknie. No dobrze, ja cały czas apeluję i mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, znaczy, że będziemy mógł dalej sobie chodzić i spacerować.
0: Na szlaki. Może na nie szlaki. Te konieczne, które są parkami narodowymi, ale
1: taką
0: inne.
1: Wizytówką będzie szlaku tam od może razu i tak dalej, i tak dalej. Można od razu kartki zrobić, pocztówki, koszulki, bo zarobić na tym jeszcze.
0: Ty to masz łeb.
1: Przepraszam, rozpędziłam się. Savage Garden za chwilę na antenie Radio Plus, jest kwadrans po 7:00.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Ma 492 lata.
1: Anna Maria?
0: Nie, drzewo. No. W Beskidach, niedaleko wsi Wielkie Karlowice, przy granicy ze Słowacją, naukowcy odkryli najstarszy znany buk w Czechach. Wyrosło na początku XVI wieku. No i jest starsze od poprzednio odkrytego o 21 lat. Taki staruszek zaraz będzie miał 500 lat. I stoi. I jest nawet Instytut Badań Krajobrazu i Ogrodnictwa Ozdobnego. I ono się zajmuje tym drzewkiem teraz. I nie spodziewało się to ten zespół, to znaczy ten instytut takiego znaleziska.
1: Ciekawe, w jakiej jest formie i ciekawe, ile osób potrzeba, żeby objąć takiego buka.
0: No właśnie, a gdyby jeszcze ten buk mógł opowiedzieć niejedną historię, to by dopiero było. Stale rośnie i niezmiennie w tym samym miejscu i tyle pamięta, że ho, ho, ho, ho, ho.
1: No dobrze, to mamy kolejną atrakcję, też turystyczną, żeby pojechać i zobaczyć. Niedaleko Czechy można się wybrać, jak ktoś na południu jest akurat.
0: To co, teraz Vaya con Dios, na antenie Radia Plus, bo my idziemy prosto w stronę słońca, mam nadzieję, ale o pogodzie to za chwilę w wiadomościach w skrócie na antenie Radia Plus o 7.30.

0: Trika z krainy prezydenta, naszym kandydatem dzisiaj na profilu facebookowym Radia Plus. Popieram, napisała Izabela. Dzień dobry wszystkim. I też Renata napisała Rick Astley Rules.
1: No dobrze, a to teraz na antenie Radia Plus Rules wiadomości, czyli pora dowiedzieć się, co dzieje się wokół nas na antenie Radia Plus, jak zawsze o 7:30.
0: Popieram.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest sprawa, Naczelna Izba Lekarska wszczęła czynności dotyczące patologa ze Szpitala Południowego w Warszawie. Złożyła też zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Portal Zero opisał przypadek martwego pacjenta znalezionego po kilku godzinach w łazience. Szpital miał zdecydować o przeprowadzeniu sekcji we własnym prosektorium i nie poinformował o tym prokuraturę. W wiadomościach Wenezuela wśród osób uratowanych w podwójnym trzęsieniu ziemi jest poszukiwany przez hiszpański wymiar sprawiedliwości członek byłej baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA. Mężczyzna był ścigany od 47 lat. Luis Maria Olalde ukrywał się w Ameryce Południowej po dokonaniu zamachu w 1979 w kraju Basków na północy Hiszpanii. Zginęło w nim dwóch żandarmów. Mężczyzna został wydobyty spod gruzów zawalonego budynku. Zginęły jego żona i wnuczka. Hiszpania będzie się teraz domagała ekstradycji Olalde. Rekordowe fale upałów za oceanem zagrażają ponad 100 milionom Amerykanów. Niebezpieczna pogoda rozciąga się od Los Angeles po Boston. Wiele miast na zachodzie odnotowało bardzo wysokie temperatury, sięgające 46 stopni, bijąc tym samym dotychczasowe rekordy ciepła. Ostrzeżenie przed upałami obowiązuje co najmniej dziś i jutro, ale zagrożeniem są także burze napędzane ekstremalnym ciepłem i wilgotnością powietrza. Te mogą przynieść niszczycielskie wiatry o prędkości ponad 110 km na godzinę.
2: Czas na wiadomości, Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Zakończyła się rekrutacja na Politechnice Bydgoskiej. Kandydaci mieli czas na wybór kierunków, a teraz uczelnia rozpoczyna etap weryfikacji złożonych aplikacji, mówi Szymon Różański, prorektor do spraw rozwoju Politechniki Bydgoskiej.
3: Mamy specyficzną sytuację, jak wszyscy wiemy, w szkolnictwie, gdzie mamy podwójne, niektórzy mówią, że półtora rocznika, ale rzeczywiście mamy rekordową liczbę osób zarejestrowanych i kandydatów mamy 6061 na 1899 miejsc na Politechnice Bydgoskiej. W związku z tym jest to rzeczywiście wybitny rezultat.
2: Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone w czwartek. Wtedy przyszli studenci dowiedzą się, czy dostali się na wybrany kierunek. Do północy trwała także rekrutacja na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Po latach przerwy Hejnał Inowrocławia ponownie wraca na stałe do przestrzeni publicznej. Po raz pierwszy zostanie odegrany już dziś w południe na Placu Klasztornym. Zabrzmi na żywo w wykonaniu trębaczy. Będzie go można słuchać codziennie o godzinie 12. Hejnał został skomponowany w 1985 roku przez Tadeusza Kłaputa, pedagoga Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu, z okazji obchodów 800-lecia miasta. I jeszcze pogoda. Poranek w regionie słoneczny i tak zapowiada się wtorek, choć słońce będzie też chować się od czasu do czasu za chmurami. Na termometrach w Bydgoszczy około 15-16 stopni i w ciągu dnia pokażą one do 25 kresek. Wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Na barometrach 1022 hektopaskale i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku 25 minut już tylko zostało do godziny 8, jeżeli dla kogoś 8 jest ważną godziną, bo na przykład zaczyna pracę.
5: Tak jest, dzień dobry, witamy, zapraszamy. Do godziny 9 jesteśmy z wami, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: A teraz...

0: Dość z tym kiczem. Magnesy wyrzucamy, ciupaki też nie bardzo się sprzedają. Znaczy sprzedają się, ale ich nie będzie i będzie ładnie i będzie lokalnie. I ma być rękodzieło.
1: No dobrze, to co będzie sprzedawane?
0: Pomysł jest taki, żeby w Zakopanem trochę więcej było takiego lokalnego kolorytu.
1: Nie made in China.
0: A mniej takiego dziadostwa, które tam się kłaje. Jakieś zabawki, jakieś chodzące pająki różne, samochodziki i tak dalej. To nie. Ale okazuje się, bo to pomysł władz Zakopanego. Okazało się, że przeprowadzono przetarg i... No. Nie wpłynęła żadna oferta.
1: Jak to nie wpłynęło?
0: Nikt się nie zgłosił, że chce z czymś takim handlować, znaczy rękodziełem.
1: Skarpety własnej lokalnymi. Roboty na drutach robione na przykład.
0: No nie, właśnie
1: wełny,
0: okazuje się.
1: Które gryzą niemiłosiernie, ale zdrowe są.
0: Ale nie, ale to jakoś tam sprzedają. Chodzi o takie stoiska z rękodziełem takim lokalnym.
1: Ja z rękodzieła bunt lubię i ten oscypek też.
0: Jeśli to możemy zaliczyć, ja też bardzo lubię.
1: No,
0: tak.
1: No, rękami wyciskają.
0: To trzeba patrzeć, czy to oscypek, a nie scypek jakiś.
1: Są przecież,
0: no. W każdym razie, no na razie. Ta walka z kiczem takich straganów w Zakopanem się nie udała. No każdy lubi sobie magnesik kupić, prawda?
1: Nie, no magnesik to jeszcze ujdzie. No. Mm-hmm. Są tacy, którzy zbierają, no to przecież...
0: Na lodówkę.
1: Kubeczek z napisem Zakopane 2026.
0: Coś tam o bacy na tym kubeczku.
1: O bacy też, tak.
0: No. No dobrze, no trzymamy kciuki, bo
1: ja
0: warto...
1: Ja gastroturystykę bardzo lubię, także wszystko, co się z jedzeniem kojarzy, to...
0: No to tak, ale to akurat nie jest przejaw kiczu, no.
1: No nie, absolutnie. Trzymamy... Właśnie idę, bo podpowiadam, że w tym kierunku bym poszła.
0: No to trzymamy kciuki, żeby to się udało, żeby tych stoisk z badziewiem było mniej, a naprawdę takich lokalnych, fajnych wyrobów, które są prawdziwą pamiątką z Zakopanego i nie tylko z polskich gór. O. I z nadmorza też, bo nadmorze co się dzieje? Proga, pani.
1: O, proszę pana. No dobrze, to już nie podpowiadamy, tylko zmykamy, bo za chwilę Madonna, La Isla Bonita i Bacara. Yes, sir, I can boogie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama. Przenieś się do czasów pierwszych królów Polski i przeżyj niezwykłe widowisko historyczne w Gnieźnie. Festiwal Kultury Słowiańskiej. Koronacja królewska w tym roku pod hasłem Być Królową. Od 17 do 19 lipca bitwy wojów, turnieje, pokazy konne, inscenizacje historyczne, średniowieczne obozowiska, koncerty i widowiska. Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Gniezno zapraszają na plac Świętego Wojciecha od 17 do 19 lipca. Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Sponsorem jest firma Velux Polska.
4: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4

0: możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: kara w Radiu Plus. Za 4 minuty będzie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A dzisiaj nawiązujemy do daty, spoglądamy w kalendarz. 14 lipca, o tym już przed 7 wspominaliśmy, że Francuzi dzisiaj świętują. Więc my przy tej okazji spytamy, co francuskiego lubicie najbardziej.
0: O, zupa cebulowa może być.
2: Cebulowa francuska jest?
0: No jest.
2: 691-141-141, tych kuchennych rzeczy to można by wymieniać, ale nie musimy
0: nie mamy tyle czasu.
2: Nie musimy się do kuchni ograniczać, do krajobrazów różnych, do miast, do filmów, do kultury, do piosenek. Co wam przyjdzie do głowy, piszcie do nas.
0: Koniecznie, 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus. Fajny ręcznik czeka. Na wakacje przyda się i nie tylko. Za chwilę najnowsze wiadomości, punktualnie o 8, wcześniej Wilki, Son of the Blues. Every

0: Wilki na antenie Radia Plus, a tymczasem już ósma się zbliża za minutę. Będziemy mieć dla Was wiadomości i prognozę pogody. Zapraszam.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Dziś stanie przed prokuratorem mężczyzna, który w Bielsku-Białej zaatakował dziewczynki z Ukrainy. Burze, deszcz i grad, uwaga na niebezpieczną pogodę, alarmy IMGW w 10 województwach. Zaczyna nowy etap piłkarskiej kariery. Robert Lewandowski już w Chicago. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy potępiają wydarzenia w Bielsku-Białej, a przed śledczymi kolejne przesłuchanie. Na pytania prokuratora odpowiedzi mężczyzna, który zaatakował w miejskim autobusie dziewczynki z Ukrainy. Zapadnie też decyzja o ewentualnym wniosku o areszt dla zatrzymanego. Na ten incydent odpowiedzieli politycy, o czym więcej już teraz Michał Rawa.
2: Państwo reaguje stanowczo. Każda osoba, niezależnie od narodowości, ma prawo do bezpieczeństwa. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje te wydarzenia.
3: Na swoją byłą Ukrainę.
4: No, a co pan tak mówi na mnie?
3: Ty, co to nie masz?
4: Może
3: co
4: mnie robisz? Nie dotykać?
3: Tak?
2: Ten atak potępił też prezydencki minister Marcin Przydacz, który na antenie Polsatu News zaapelował: to, że nie zgadzamy się z ukraińską władzą, nie powinno się przekładać na zwykłych ludzi. Sprawą zajmuje się prokuratura w Żywcu.
1: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w niedzielę. Pochodzące z Ukrainy 11-latki zostały zaatakowane przez mężczyznę podróżującego tym samym co one autobusem miejskim. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Następnego dnia nagranie z zajścia obiegło sieć. Burzowa noc w Tarnowie i okolicach. Tamtejsi strażacy mieli kilka zgłoszeń związanych z pogodą. Najczęściej wypompowywali wodę z zalanych piwnic, udrażniali kratki ściekowe i usuwali skutki podtopień. Przez chwilę w części miasta nie było prądu. Zalany został remontowany wiadukt, także teren jednej z firmy w Niedomicach, gdzie strażacy cały czas pracują. Dziś pogoda także będzie dynamiczna i IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach na południu kraju. Może silnie wiać, niewykluczony grad i deszcz. Uwaga kierowcy, zablokowana ekspresowa siódemka w Świętokrzyskiem. Na wysokości Jędrzejowa zapalił się ciągnik siodłowy z naczepą.
5: Pojazd ten przewoził papier w rolkach. Obyło się bez osób poszkodowanych, jednak droga ekspresowa S7 w kierunku na Kraków jest w miejscu zdarzenia całkowicie zablokowana.
1: Relacjonował rzecznik Świętokrzyskiej Straży Marcin Bajur. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia na trasie mogą potrwać kilka godzin. Teraz Estonia, gdzie w szkołach oklejane są szyby w oknach, to na wypadek ataku dronów. Folia ma utrzymać szybę w całości tak, by jej odłamki w razie eksplozji nie zraniły uczniów i nauczycieli. A to po tym, jak w regionie Tartu, położonego w południowo-wschodniej Estonii, w ciągu ostatnich miesięcy znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów, które prawdopodobnie zostały zepchnięte z kursu przez rosyjskie środki walki elektronicznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wietrzne miasto oficjalnie przywita swoją nową gwiazdę. Dziś prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaki jest plan tego wydarzenia?
6: To będzie pierwszy dzień Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania kontraktu. O 17.30 polskiego czasu weźmie udział w treningu. Część będzie otwarta dla mediów. A 3 godziny później razem z trenerem wystąpi na konferencji prasowej. Wielkiej ceremonii z udziałem kibiców nie będzie. Przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
7: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
8: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
7: Na zwycięstwa i bramki.
6: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi nam pani Iza, Polka mieszkająca w Chicago.
9: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
6: A debiut Polaka w barwach Chicago Fire będzie możliwy już w piątek.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Bardzo dziękujemy. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.

0: Pogodnie i ciepło, tak zapowiada się wtorek w regionie. Słonecznie już od rana, choć słońce będzie też dziś chować się od czasu do czasu za chmurami. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 15 stopni, w ciągu dnia pokażą one do 25 kresek. Wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Na barometrach 1022 hektopaskale i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: 6 minut po 8 jesteśmy z wami. To poranek wtorkowy z Radiem Plus i z przebojami z nutą nostalgii.
3: Dzień dobry, witajcie. 6 minut po 8, tak jak mówiłeś, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Z wami do 9.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A jednak na kuchni się skupimy. Michał z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: O Francji dzisiaj rozmawiamy, bo mają swoje święto. Co najbardziej francuskiego lubicie? Ja muszę przyznać, że kiedyś spróbowałem żabich udek.
3: A łódka to chyba jadłam,
1: ale... Delikatne były, fajne.
3: Ale nic więcej.
1: No, a Michał poszedł dalej trochę.
2: Tak, ja spróbowałem ślimaków, aczkolwiek wspomniane tutaj przez ciebie łódka również próbowałem, nie powiem, też są smaczne. No. Natomiast ślimaki spróbowałem raz i od tego czasu, kiedy tylko mam do nich dostęp, to jem. Nawet raz sam spróbowałem, kolega kiedyś do mnie zadzwonił, że jego córka ma ponad kilogram ślimaków i nie wie, co z nimi zrobić. No więc wziąłem od niego te ślimaki, poczytałem sobie troszeczkę, no okazało się, że na dzień dobry to trzeba je przegłodzić.
3: Utknęłam na tym, kiedyś miałam taki przepis i stwierdziłam, tydzień czekać, aż one się wygłodzą i jeszcze je stresować w tym wiadrze, no i zrezygnowałam, no.
2: No, ja jakoś wytrzymałem ten tydzień.
3: Ale
2: zrobiłem zgodnie z przepisem w sosie cząstkowo-pietruszkowym. Naprawdę bardzo dobre. No, dla tych takich troszeczek, którzy mają wstręt, no to powiem, że są bardzo podobne do grzybków.
3: Mhm. O, ale to patyczkiem tak. Trzeba tam wyjmować tam z tej muszelki potem, tak?
2: Jak jest ślimak mniejszy, to nawet sam wyjdzie. Tak, tak. A patyczkiem łatwo jest to zrobić, to wbrew pozorom.
3: Nie? A tak
2: ale fajne zajęcie.
1: Tak mówimy o kuchni francuskiej, a to przecież pewnie polskie ślimaki tam przecież eksportujemy.
2: No przecież.
1: Dobra, dziękuję.
2: Zgadza się.
1: Dziękuję bardzo, ale francuskie piosenkę kino lubisz też?
2: Piosenka.
3: No.
2: Joe Dassin to jest taki ktoś z moich czasów.
3: Pięknie.
1: Ale będzie za kilkanaście minut Edith Piaf na antenie Radia Plus, to polecam.
2: O, jeszcze lepiej. Zresztą w Radiu Plus kilka lat temu wygrałem dwa bilety na Torwar na Mirel Mathieu, nie Edith Piaf, ale ona śpiewała piosenki Edith Piaf.
3: Oczywiście. Świetnie. Piękna historia. Dziękujemy za to spotkanie, Michale. Gorąco pozdrawiamy. Jest kwadrans po 8:00. No to za chwilę obiecana Edith Piaf.
0: Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie.

0: Fleetwood Mac i Little Lies na antenie Radia Plus, 25,5 minuty po godzinie 8. To poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Harrison Ford został ostatnio przyłapany, jak jeździł na rowerze po Kalifornii.
1: To bardzo dobrze.
0: Tak, on ma 84 lata, wciąż jest w ruchu. Ulubione formy ruchu to rower, jazda na rowerze i tenis.
1: Chociaż jego nazwisko mogłoby się skojarzyć z pewną marką samochodu, ale on na rowerze jednak.
0: Zdecydowanie tak. No dobrze, i jeszcze jak mówi, dużo warzyw, dużo owoców, zrezygnował z nabiału, co nie jest dobre pomysłem w tym wieku, ale już niech mu będzie. Edith Piaf już teraz, wcześniej obiecana, i Milord.

0: L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances.
1: Pan wzywał milordzie? Przypomniał mi się serial. Za 2 minuty w 8:30 Edith Piaf. W związku z tym, że dzisiaj Francja świętuje, Francja 14 lipca ma swoje święto narodowe, a okaże się wieczorem, czy to będzie w pełni święto, bo grają z Hiszpanią na mundialu.
2: No dobrze, czyli europejski pojedynek, mimo że w Ameryce. 28,5 minuty po 8 za chwilę w Radio Plus. Najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody.
3: Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
6: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
9: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.

0: Biedronka.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
0: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
0: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważne utrudnienia na Krajowej 52 w Małopolsce. Koło Wadowic ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem i utknęła pod nim. Ruchem kieruje policja, a problemy mogą potrwać nawet do popołudnia. Zanim zarezerwujesz nocleg, sprawdź ofertę. Ruszył sezon wakacyjnych wyjazdów, a wraz z nim wzrosła aktywność oszustów. Warto dokładnie zweryfikować miejsce pobytu i sprzedawcę, zanim zdecydujemy się na wpłatę zaliczki.
5: Oszuści kuszą atrakcyjnymi cenami, pięknymi zdjęciami i informacją o ograniczonej liczbie wolnych terminów, wywierając presję na szybkie podjęcie decyzji i wpłatę zaliczki. Przed dokonaniem rezerwacji warto poświęcić jednak kilka minut na weryfikację oferty. Sprawdźmy opinię o obiekcie jego właścicielu, zweryfikujmy adresy oraz dane kontaktowe.
3: Mówiła Aleksandra Filip z gdańskiej policji. Szczególną ostrożność powinny wzbudzić oferty, w których właściciel namawia do kontaktu lub płatności poza portalem rezerwacyjnym. Zderzenie dwóch potęg w pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Wieczorem Francja zmierzy się z Hiszpanią. To dwie drużyny od początku liczące się w walce o finał. Francuzi nie przegrali jeszcze na mundialu. Z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Początek spotkania o 21:00, a jutro drugi półfinał między Anglią a Argentyną.
6: Pora na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń. Powstaje 50 km drogi ekspresowej, która nie tylko będzie miała istotne znaczenie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, ale będzie stanowić też część transeuropejskiej sieci transportowej. W ostatnich tygodniach drogowcy udostępnili m.in. nowy tymczasowy układ drogowy w rejonie rozbudowywanego węzła Bydgoszcz-Południe. Całość będzie gotowa w 2028 roku. Inwestycja będzie kosztować w sumie ponad 2 miliardy złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej sięga 750 milionów. Samochód z wypożyczalni dla wielu osób jest nieodłącznym elementem zagranicznych wakacji. Wypożyczając auto, warto dokładnie sprawdzić i udokumentować jego stan oraz wyposażenie.
7: Przed odjazdem oraz przy zwrocie auta koniecznie sporządźcie własną dokumentację w formie zdjęć lub wideo. Dokładnie uwiecznijcie stan lakieru pod kątem rys i wgniotek, odprysków na przedniej szybie oraz stanu wyposażenia, tewarek, koło zapasowe czy kabel do ładowania w przypadku aut elektrycznych, a także poziomu paliwa.
6: Przypomina Patryk Handziewicz, mechanik. Warto też dokładnie przeczytać warunki wynajmu auta. I jeszcze pogoda. Za oknami lato w pełni. Poranek w regionie słoneczny i dziś możemy liczyć na sporo rozpogodzeń. Będzie ciepło. Termometry w Bydgoszczy pokażą w ciągu dnia do 25 stopni. W tej chwili około 18 kresek. Wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Na barometrach 1022 hektopaskale i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
4: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: A my już dawno obudzeni, już o obiedzie myślimy.
9: Tak, już po śniadaniu dawno. A to i dawno. Kawa była, ja nie
8: wszystko
9: wiem.
8: Było. Ale nie było jeszcze Art Company i Suzany o poranku dzisiaj?
9: No to posłuchajmy wspólnie. A potem Abba i Hany. O, deser. Przyda się po śniadaniu.
8: Kompany i Hany i wszystko jest.
10: To sit together on the sofa.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: dość ciekawa dyskusja wywiązała się we Włoszech. Ciekaw jestem, jak ona się skończy, ponieważ historia była taka, że pewna pani przyszła na plażę, kupiła sobie dwa leżaki, parasol, zapłaciła wygórowaną sumę, bo to jednak kosztuje, zwłaszcza w sezonie. No i zrobiła się awantura, gdy sięgnęła później do torebki w ciągu dnia i wyciągnęła kanapki dla swoich dzieci, bo ona z dziećmi przyszła.
1: No to wiadomo, dzieci woda wyciąga, jak to mówią, dzieci chcą jeść.
0: Ale przyszedł ten od tych leżaków i mówi, jak to? Przecież na tej plaży jest zakaz przynoszenia i skonsumowania własnego jedzenia. Nie wolno tak, trzeba w barze zamówić. Aha. A pani odpowiada, panie, tyle zapłaciła za te leżaki, to jeszcze jakbym miała tu codziennie zamawiać dla dzieci i dla siebie, to już dawno z tymi torbami, z których wyciągnęła kanapki, poszła. Ale tamten się nie dawał, mówi, że oni tutaj, znaczy już się dyskusja w mediach zrobiła cała i on odpowiadał, że no to nie jest tylko tak, że oni za te leżaki biorą, oni dbają o czystość plaży, o bezpieczeństwo, to dużo kosztuje i dlatego oni tak też sprzedają jedzenie, nie tylko na plaży. I to nie jest tak, że kanapki tam ktoś przyniesie. Zwykle to ludzie przynoszą makarony, owoce, desery, napoje, wszystko przynoszą.
1: O, panie,
0: i nikt nic w tym barze nie kupuje.
1: No to trzeba się zastanowić, czy biznes chcemy czerpać z leżaka, czy z baru.
0: Ale w obronie plażowiczów, to ciekawe, stanął prezydent regionu Apulia. I on powiedział, że to nie może tak, że to jest dobro wspólne plaża i nie może, że tak ktoś ci zabroni jedzenia kanapek, a ceny leżaków i tak są już wygórowane. No i spór się zrobił. Ciekaw jestem, czy się sąd wtrąci, czy jakieś przepisy wejdą w życie, czy co.
1: Oj, ciekawa sprawa. Za chwilę Urszula Rysa na szkle, będzie los Derlio Macarena na antenie Radia Plus. No najlepiej wybierać takie miejsca, które nie są tak mocno zatłoczone. Wtedy wolność Tomku na swojej plaży, na swoim ręczniku.
0: Ale te, które są takie regiony we Włoszech i nie tylko,
1: że trzeba zobaczyć.
0: Kawałek darmowej plaży to jest tłoczno i co tu zrobić?
1: No właśnie, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii i z nutą wakacyjną również, tak jak na przykład ta Macarena.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
8: A najlepsze wakacje

0: to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayku dostępnymi od ręki.
1: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
0: Omoda i Jayku Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. Plichta.omoda.jayku.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Los Del Rio, Macarena na antenie Radio Plus. Za 5 minut będzie 9:00 i co, kończymy już dzisiaj?
1: Ale zaczniemy jutro o godzinie 6:00. Znaczy my kończymy, ale Agnieszka Morawska za chwilę pojawi się w studiu, bo cały dzień warto spędzić z przebojami, z nutą nostalgii i z nami gdzieś tam na boku.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co? To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩1,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩0,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩0,89. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko ₩1,32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Na jesieni w Polsce pierwsze ćwiczenia koalicji chętnych o paryskich ustaleniach w sprawie Ukrainy na początek. Stanęły pociągi, samochody kierowane na objazdy, utrudnienia po wypadku koło Wadowic, ciężarówka uszkodziła wiadukt. Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki zbudowali nowy bolid wyścigowy. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Głównym tematem gwarancje dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Donald Tusk przekazał, że padły kluczowe z naszego punktu widzenia ustalenia. W Polsce na jesieni odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem państw koalicji.
2: I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa. Dla Ukrainy, ale także dla regionu. Polska będzie gościła żołnierzy amerykańskich, nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia.
1: Premier skomentował także atak na ukraińskie dzieci w autobusie w Bielsku-Białej. Incydent nazwał ohydnym.
2: To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
1: Przypomnijmy, sprawą zajmuje się prokuratura. 54-latek, który zaatakował dziewczynki, został wczoraj zatrzymany. Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. To po wypadku w Kleczy Dolnej na Krajowej 52 z Krakowa do Wadowic. Ciężarówka poważnie uszkodziła wiadukt.
3: Kierujący samochodem ciężarowym z naczepą przewożący płyty betonowe zahaczył ładunkiem o konstrukcję wiaduktu kolejowego, powodując jego uszkodzenie. Ruch pociągów na trasie Bielsko-Biała-Kraków został wstrzymany do czasu zweryfikowania uszkodzeń. Ruch również na drodze krajowej numer 52 został wstrzymany. Na miejscu pracują policjanci, jest zorganizowany objazd.
1: Relacjonowała Agnieszka Petek z wadowickiej policji. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 15. Co dalej z lokatorami kamienicy przy Sienkiewicza w Bydgoszczy? Jeszcze dziś może zapaść decyzja w sprawie powrotu części z nich do swoich mieszkań. Czy tak się stanie? To zależy od wyników kolejnej kontroli nadzoru budowlanego. I o tym Dawid Olszewski.
4: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
5: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
4: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
6: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
4: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
1: Do osunięcia się fragmentu ściany kamienicy doszło kilka dni temu. W chwili zdarzenia w pobliżu trwały prace budowlane.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki zbudowali nowy bolid wyścigowy. Konstrukcja o nazwie PRG-09 będzie reprezentować uczelnię podczas międzynarodowych zawodów.
7: Zastosowaliśmy zupełnie nowe rozwiązania. Zmieniliśmy całkowicie jednostkę napędową. Zmieniliśmy architekturę konstrukcji nośnej, czy dołożyliśmy telemetrię w kołach. Wynika to stąd, że od 2021 roku rozwijaliśmy koncept tak naprawdę jednego auta. Doszliśmy do pewnej granicy rozwoju, którą żeby przekroczyć musieliśmy zbudować całkowicie nowe auto, stąd PGR-09.
1: Wyjaśniała Julia Kowalczyk, liderka operacyjna zespołu PG Racing Team. Prace nad bolidem ruszyły we wrześniu ubiegłego roku. W projekt zaangażowanych było około 40 osób.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Céline Dion, Pour que tu me encore, na początek tej godziny.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Enya Anywhere is w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a gdziekolwiek on jest, dobrze byłoby, żeby się znalazł. O kim, o czym mówię, o tym za chwilę, ale w dużym uproszczeniu ruszymy na górską wycieczkę, a przewodnikiem będzie pies. Ogólnie dziś trochę podróżniczych ciekawostek będzie między jednym a drugim przebojem z nutą nostalgii i o podróże będę was też pytać. W końcu mamy wakacje. Na zegarze 20 minut po 9 teraz.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Po reklamie.

Kołysanka dla nieznajomej i Perfekt w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Przenosimy się w Tatry Słowackie, po których od tygodnia wędrował biały kundelek i według służb zwierzak przemierzył ponad 140 kilometrów. Był m.in. na Krywaniu, przy schronisku pod Rysami, pod Popradzkim Stawem i Szczyrbskim Jeziorem oraz w wielu innych tatrzańskich miejscach charakterystycznych. Nocami schodził w doliny, a o poranku ruszał na wyższe szlaki turystyczne. Jego wycieczka trwała kilka tygodni, aż udało się go złapać do klatki pułapki. Według ratowników ten górski psiak, który niczym kozica zdobywał kolejne szczyty, jest nieśmiały i szukał bliskości człowieka. Dostał imię Bernard na cześć patrona alpinistów, turystów, narciarzy i ratowników górskich, chociaż to nie koniec tej przygody, bo prawdopodobnie Bernard ma brata, który wygląda identycznie jak on, to jest biały kundelek, i Bernard prawdopodobnie na słowacką stronę Tatr zawędrował z Polski, tym bardziej, że był widywany i fotografowany także po polskiej stronie Tatr właśnie z tym drugim identycznym psem. I ostatni raz widziany ten drugi był w rejonie Doliny Kościeliskiej, więc jeżeli wybieracie się w góry, bądźcie czujni, bądźcie uważni i proszę, powiadomcie ratowników dla dobra psiaka.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed

0: obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.

0: Roy Orbison na koniec 9:10 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Pierwsze manewry europejskiej koalicji chętnych odbędą się w Polsce. Wyciągnięcie ciężarówki spod wiaduktu koło Wadowic potrwa co najmniej 5 godzin. Odłowiona puma z zachodniopomorskiego trafiła do poznańskiego zoo. Jest 10. Marcin Bartnik. Koalicja antybalistyczna z udziałem 9 europejskich państw i Ukrainy na razie bez Polski. Nasze firmy analizują swoje możliwości, przekazał premier Donald Tusk. Ten nowy format to jedno z kluczowych ustaleń spotkania koalicji chętnych w Paryżu. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. Koalicja antybalistyczna zakłada rozwój europejskiego systemu Freya. Ma być tańszą i łatwiejszą w produkcji alternatywą dla amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Premier przekazał, że koalicja ma charakter otwarty.
3: Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
2: W Paryżu ustalono też, że na jesieni odbędą się pierwsze wojskowe ćwiczenia państw zrzeszonych w koalicji chętnych. Manewry odbędą się w Polsce. Premier podkreślił, że Polska będzie przygotowywała się logistycznie do stałej obecności na swoim terytorium nie tylko wojsk USA, ale także europejskich.
1: A tymczasem z Ukrainy płyną tragiczne informacje. W wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim zginęły 3 osoby, a 25 zostało rannych. Agresorzy uderzyli 10 rakietami i przeszłą setką dronów. Paraliż na trasie Kraków-Wadowice i służby w akcji. Nad ranem ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt w Kleczy Dolnej na Krajowej 52. Nie kursują pociągi, a droga jest całkowicie zablokowana.
4: Ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. Strażacy szacują, że jej wyciągnięcie potrwa około 4-5 godzin do godziny 14, ale później PKP musi ocenić stan wiaduktu kolejowego i sprawdzić, czy jest możliwe przywrócenie ruchu samochodowego pod tym wiaduktem i czy będzie to bezpieczne.
1: Wyjaśniał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Samochody kierowane są na objazdy przez Kleczę Dolną i Wadowice. Unijne prawo do naprawy już niedługo wchodzi w życie. Konsumenci zyskają nowe uprawnienia. Od 31 lipca w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać przepisy, które mają sprawić, że zamiast wyrzucać zepsuty sprzęt, łatwiej będzie go naprawić. Nowe regulacje obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze czy lodówki. Unia liczy, że dzięki nowym przepisom zmniejszy się liczba elektroodpadów.
5: Cała ta elektronika, która jest teraz produkowana na świecie, ona przez wiele lat nie była kontrolowana, jeśli chodzi o właśnie tą tak zwaną naprawialność. W Unii Europejskiej marnujemy około 30 milionów ton rocznie tego typu produktów.
1: Mówiła Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych i dokumentacji także po zakończeniu gwarancji, ale nie tylko, dodaje Zając.
5: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
1: W Polsce przygotowywany przez UOKiK projekt ustawy przewiduje m.in. dodatkowy rok ochrony dla konsumenta, jeśli zamiast wymiany produktu zdecyduje się na naprawę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Puma z zachodniopomorskich lasów została już przetransportowana do poznańskiego ogrodu zoologicznego. Zdaniem weterynarza, który uczestniczył w akcji jej odławiania, to młoda samica.
6: Ta samica jest młoda, być może kwestia roku. Zwierzę wydaje się w dobrej kondycji. Zachowanie może dać podstawy, że zwierzę było oswojone. Stan odżywienia wskazuje na to, że albo przez niedługi czas przebywało w dziczy, albo świetnie sobie radziło ze zdobywaniem pokarmu, co również świadczy o tym, że odłowienie było absolutnie niezbędne.
1: Mówił weterynarz Piotr Aleksandrowski. W poznańskim ogrodzie przejdzie badania i kwarantannę, a być może wkrótce będzie można oglądać pumę na wybiegu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Lubię wracać tam, gdzie byłem, i Zbigniew Wodecki na początek tej godziny.

0: Games People Play Inner Circle w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii na zegarze 20 minut po 10. Jeśli chodzi o podróżnicze ciekawostki, to może takie bardziej niż podróżnicze, życiowe, bo jest najnowszy ranking Economist Intelligence Unit najlepszych miast do życia na świecie. Ponad 170 miast zostało przebadanych i tutaj brano pod uwagę przede wszystkim stabilność, czyli wskaźniki przestępczości i zagrożenia terroryzmem, opieki zdrowotnej, edukacji, infrastruktury, kultury i środowiska. I na pierwszym miejscu drugi rok z rzędu jest Kopenhaga w Danii. Polska także jest w tym zestawieniu na 64. miejscu, jeśli chodzi o miejsce drugie, niedaleko Polski, Wiedeń, a na trzecim miejscu Melbourne w Australii. Na pierwszą dziesiątkę zamyka zaś Japonia i to jest miasto Tokio, a wcześniej na siódmym miejscu jest jeszcze Osaka. Więc można pomyśleć o tych miastach także i w kierunku podróży, żeby się przekonać, czy na pewno jest tak dobrze nawet na chwilę i ewentualnie wtedy zdecydować, czy jednak po prostu są to tylko takie miasta na wizytę, na chwilę właśnie, ale wracamy do siebie.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet.
6: Miski wypełnione po brzegi.
7: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier, teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Przenieś się do czasów pierwszych królów Polski i przeżyj niezwykłe widowisko historyczne w Gnieźnie. Festiwal Kultury Słowiańskiej. Koronacja królewska w tym roku pod hasłem Być Królową. Od 17 do 19 lipca bitwy, wojów, turnieje, pokazy konne, inscenizacje historyczne, średniowieczne obozowiska, koncerty i widowiska. Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Gniezno zapraszają na plac Świętego Wojciecha od 17 do 19 lipca. Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Sponsorem jest firma Velux Polska.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław.

Eva Josi, Meet Your w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 25 minut prawie pozostało do 11. Wspominałam już o piesku dzisiaj, który wędrował samotnie przez Tatry, ale takie samotne wędrówki po górach i nie tylko są także popularne wśród ludzi. Nazywamy to często wyprawami, pielgrzymkami. Różne są motywy i coraz więcej osób właśnie w takie wędrówki wyrusza. Kilkanaście lat temu na przykład Arkadiusz Winiatorski i Ola Synowiec wyruszyli pieszo w podróż przez dwie Ameryki, a chociaż właściwie to Arkadiusz wyruszył, ale na szlaku spotkał Olę i narodziła się miłość i potem już szli razem. Wiele osób za cel obrało sobie Santiago de Compostela, czyli Camino, drogę świętego Jakuba. Jest też zekranizowana w ubiegłym roku historia zbankrutowanej rodziny, która postanawia przemierzać Kornwalię między innymi po to, żeby sobie ustalić plan na to, co będą w życiu robić. To film z Gillian Anderson, Ścieżki życia, jeżeli ktoś miałby ochotę wrócić albo obejrzeć się pierwszy raz. A teraz do kin wszedł film Wędrówka na północ o dwóch przyjaciołach, którzy ruszają przez szkocki szlak z kolei. I to jest taki film, w którym jest niewiele dialogów, niewiele dowiadujemy się o bohaterach, patrzymy jednak na przyrodę, a także na zmagania bohaterów z tą pogodą lub też owadami, bo latem takie drobne muszki, midżesy potrafią bardzo mocno uprzykrzyć życie w Szkocji, szczególnie na tych górskich terenach, gdzieś tam w Highlandach albo na wyspach Skye i tak dalej. Więc patrzymy sobie na te wszystkie szlaki, słuchamy tych historii ludzi, którzy wybrali wędrówkę i na których tak naprawdę albo są sami, jeżeli właśnie wybierają takie górskie szlaki, chociaż na szlaku też zawsze można kogoś spotkać. Na Camino ponoć nigdy nie jest się samemu. I ja też mam dzisiaj do Was pytanie. Jeśli chcielibyście wyruszyć w taką podróż, być może trochę w głąb siebie, ale właśnie na pieszo, to dokąd by to mogło być i czy to może być właśnie spacer po lesie, bo i tyle Wam wystarcza, czy jednak planujecie jakieś takie dłuższe wędrówki po to, żeby być może sprawdzić siebie. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam coś, co przyda się także na szlaku. Ręcznik Radia Plus, ręcznik plażowy. Rod Stewart, When I Need You, teraz w Radiu Plus.

0: Shaking Stevens w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 15 minut tylko do 11 i do 11 jeszcze między innymi Disco i Otto One.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor.
7: Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl.

0: odpowiednich słowniczek.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
5: Tryb wakacyjny w salonach Homoda i J.Q. Plichta włączony.
6: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Homoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
5: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
6: Homoda i J.Q. Plichta. Bydgoszcz Fordońska 260a. plichta.homoda.jq.pl.
7: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedrożność, zatok nosa przebiegający w bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja spółka z o.o.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.

0: Aleja Gwiazd Zdzisława Sośnicka na koniec 10.11. Za 3 minuty za moment w studiu Marcin Bartnik i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: CBA zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Jednym z nich jest Maciej Świrski. Za chwilę też tragiczny wypadek z udziałem pijanych nastolatków oraz głos szefa MON-u na temat polskiego wsparcia dla Ukrainy. Jest 11. Marcin Bartnik, Maciej Świrski wśród zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, śledztwo jest prowadzone w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, czym wyrządzono fundacji szkodę w kwocie około 8,5 miliona złotych. Polska Fundacja Narodowa została założona w 2016 przez 17 spółek Skarbu Państwa. Jej zadaniem miało być promowanie polskiej gospodarki oraz wizerunku naszego kraju za granicą. 17-latek nie miał prawa jazdy, a czworo pasażerów było pod wpływem alkoholu. Takie są wstępne ustalenia policji po tragicznym wypadku na drodze krajowej numer 58 koło Szczytna na Mazurach. Późnym wieczorem kierujący Audi 17-latek na zakręcie stracił kontrolę nad autem i czołowo zderzył się z inną osobówką.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący również mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Dwóch pasażerów Audi, 19-latek oraz 16-latek, oddaliło się z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb. Udali się oni do swoich domów. Policjanci ustalili ich miejsce przebywania. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala.
1: Powiedziała nam Agata Stefaniak z policji w Szczytnie. To drugi taki przypadek w ostatnich dniach. W weekend na Kaszubach pijany nastolatek prowadził auto, którym podróżowało 9 osób. 5 w środku i 4 na dachu. W wyniku dachowania zginął 17-latek. Opozycja szkodzi bezpieczeństwu Polski, tak szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje zapowiedź złożenia przez Przemysława Czarnka projektu uchwały sejmowej wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Wiceprezes PiS-u zapowiedział to podczas sobotnich uroczystości rocznicowych przed pomnikiem ofiar Wołynia w Lublinie. Dziś do tej deklaracji odniósł się wicepremier Kosiniak-Kamysz.
3: Czy wojna się zakończyła? Czy Federacja Rosyjska skapitulowała, osłabła? Nie przeprowadza ataków, nie giną ludzie, nie ma nieszczęścia? Gdzie jakieś chrześcijańskie zachowania? Już nie mówię o interesie Polski, ale też oni wszyscy szczęść Boże mówią, zaczynając swoje wystąpienia.
1: Tylko tej nocy w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim zginęły 3 osoby, a 25 zostało rannych. Rosja zaatakowała Ukrainę używając 10 rakiet i 135 dronów. Napastował kobietę we wrocławskim tramwaju. Pokrzywdzonych może być więcej. Zatrzymany 50-latek usłyszał już zarzuty, a najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.
4: W środkach komunikacji miejskiej dopuścił się innej czynności seksualnej polegającej na dotykaniu osoby pokrzywdzonej w miejscach intymnych. Niewykluczone są kolejne zarzuty. Policjanci zwracają się z prośbą do osób, które mogły zostać pokrzywdzone.
1: Mówiła Anna Nicer z wrocławskiej policji. Za czyn, którego dopuścił się 50-latek, grozić może do 8 lat za kratami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mają po kilkanaście lat, a już są wśród najlepszych zawodników w Polsce. Bartłomiej Krych i Kasandra Laskowska z Ostrzeszowa wrócili z Mistrzostw Polski z tytułami mistrza i wicemistrzyni Polski juniorów w darcie. Zawody rzucania lotkami do tarczy rozgrywane były w Tarnowie Podgórskim.
5: Pięknie, oczywiście. Każdy by chciał tak coś doświadczyć.
6: Myślę, że fajnie. Fajnie ten mistrz, no ale wice też okej. Okay.
1: Juniorzy na odpoczynek nie mają czasu. Już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych Mistrzostwach Polski, tym razem w darcie elektronicznym.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Elton John na początek, a w kolejce m.in. Belinda Carlisle.

0: Beach Boys i Kokomo w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Kokomo się nie pojawiło, ale Camino już jak najbardziej, podobnie zresztą jak polskie wybrzeże i polskie góry, ale też i trasy przez Australię na przykład. Pytam dziś o te trasy, które, te szlaki, które wybieracie na przykład, albo chcielibyście wybrać na taką być może samotną wędrówkę, albo we dwie osoby, albo po prostu wędrówkę, lub też pielgrzymkę. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam jeszcze około 5 minut na wiadomości, a do oddania mam ręcznik Radia Plus. Plażowy.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Rytmiks i Who's That Girl w Radiu Plus Lato z nutą nostalgia. Czasami nie wiemy, kim była ta dziewczyna, z którą na przykład zamieniliśmy kilka słów i idziemy dalej, ale takie są też uroki samotnego podróżowania, samotnego wędrowania. O te wędrówki samotne, między innymi samotne, dziś się pytam i Łukasz w tej sprawie napisał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Łukasz, napisałeś, że uwielbiasz samotne wyprawy i od kilku lat pieszo z namiotem przemierzasz roztocze, a w tym roku jest już na początek sierpnia zaplanowana wyprawa w Beskid Sądecki.
1: Zgadza się, dokładnie tak jest.
0: Co, dlaczego uwielbiasz akurat właśnie samotne wyprawy? Co one ci dają?
1: Taką wewnętrzną adrenalinę, dzięki czemu mogę siebie poznać tak dokładnie. Mhm. I jestem zdany tylko i wyłącznie na siebie. I to jest dla mnie takie naprawdę mega pozytywne, bo mogę wiedzieć, na ile sobie mogę pozwolić sam ze sobą.
0: Aha, ale to jest też tak, że właśnie wtedy śpisz tylko pod namiotem, kąpisz się w rzece, tak? Czy jednak są jakieś cywilizacje po drodze?
1: Znaczy, to zależy, jaki mam plan na wycieczkę. Najczęściej śpię pod namiotem i kąpię się w rzece, ale czasami zdarzają się też schroniska górskie.
0: I to jest też taka samotna podróż, która jest zawsze samotna, czy jednak zawsze można też kogoś spotkać na szlaku?
1: Zawsze, zależy też od obranej trasy, ale często kogoś tam spotykam, zamieniamy kilka słów, jak to na szlaku, ale z założenia najczęściej sam wędruję.
0: I ten Beskid Sądecki teraz też 6 dni z namiotem będzie. Tak. Już trasa jest konkretna, opracowana, z dala od ludzi, czy jednak schroniska?
1: Będę szedł raczej w okolicy schronisk, będę zaczynał z miejscowości Rytro, przez Sztownicę do Piwnicznej Zdroju.
0: Ile tak dziennie kilometrów robisz wtedy?
1: Tak planuję, tak do 15 kilometrów, mniej więcej. Bo będę miał jednak plecak tak z obciążeniem jakieś 25 kilo.
0: No właśnie, to jest też to, że... Ale z czasem będzie trochę lżej, bo jedzenie się będzie kończyło powoli.
1: Jedzenie akurat mam w lekkiej formie, ale też to prawda. Mm-hmm.
0: Życzę ci, aby ta wędrówka była jak najbardziej udana i mam nadzieję, że może zabierzesz ze sobą nasz ręcznik od Radia Plus, bo on jest lekki i szybko schnie. Więc może się przyda. Jeżeli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Jasne, dziękuję. Więc chciałbym pozdrowić znajomych, rodzinę i przede wszystkim moich kolegów z pracy, z firmy Gustaw, także pozdrawiam serdecznie.
0: Do pozdrowień się dołączam, wszystkiego dobrego i wracaj cały i zdrowy z wędrówki. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Wulewu i Abba, teraz w Radiu Plus.

0: kiedy byłem małym chłopcem i breakout na koniec 11.12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przenieś się do czasów pierwszych królów Polski i przeżyj niezwykłe widowisko historyczne w Gnieźnie. Festiwal Kultury Słowiańskiej. Koronacja królewska w tym roku pod hasłem Być Królową. Od 17 do 19 lipca bitwy, wojów, turnieje, pokazy konne, inscenizacje historyczne, średniowieczne obozowiska, koncerty i widowiska. Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Gniezno zapraszają na plac Świętego Wojciecha od 17 do 19 lipca. Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Sponsorem jest firma Velux Polska.
2: Po reklamie.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrzymany w sprawie 8,5 miliona złotych strat w Polskiej Fundacji Narodowej. 100 kilogramów narkotyków w jednym z mieszkań w Gdyni. W Paryżu trwa defilada z udziałem m.in. polskich F-16. Jest 12. Marcin Bartnik. Trwają przeszukania. Dziś dojdzie też do przesłuchań. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, którą w 2017 organizowała Polska Fundacja Narodowa. Świrski był wtedy jej wiceprezesem, a drugi z zatrzymanych prezesem. Zatrzymań dokonano w Warszawie i na Podlasiu, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
2: Więc przejechanie z województwa podlaskiego do Rzeszowa zajmuje troszeczkę czasu. Ci panowie tam przejadą, spotkają się z prokuratorem. Prokurator zadecyduje o tym, komu i jakie zarzuty przedstawi.
1: Śledztwo dotyczy wyrządzenia szkód na rzecz fundacji w kwocie około 8,5 miliona złotych. Chodzi o kampanię, która uderzała w 2017 roku w niezależnych sędziów. Sanepid czeka na wyniki badań pobranych w żłobku i firmie cateringowej w Toruniu. To po tym, jak do szpitala trafiło 8 osób, w tym 6 dzieci, z podejrzeniem salmonelli.
3: Zatelefonował do nas nasz szpital dziecięcy, czy zrobili badania w kierunku salmonelli i że coś takiego ma miejsce. Więc to było bezpośrednie ze szpitala sygnał do wojewódzkiej stacji.
1: Powiedział nam rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański. Wyniki badań poznamy pod koniec tygodnia. Hurtownia narkotyków w Gdyni. W jednym z mieszkań policja znalazła 100 kg środków odurzających, m.in. marihuanę, amfetaminę i mefedron. Zatrzymani 37-latka i 38-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty w tej sprawie.
4: W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili samochód użytkowany przez podejrzanych. W pojeździe znaleziono urządzenia do liczenia pieniędzy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz pieniądze. W mieszkaniu zabezpieczono także sprzęt służący do porcjowania i przygotowywania narkotyków do sprzedaży. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzenia do obrotu.
1: Mówił Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obojga podejrzanych. Grozić im może do 12 lat więzienia. Hulajnogi elektryczne z morą pieszych i policjantów. W Bełchatowie doszło do nietypowego potrącenia. Rozpędzony użytkownik jednośladu przejechał po stopach funkcjonariusza w czasie patrolu.
5: Skończyło się tym, że policjant niestety musiał skorzystać z pomocy lekarskiej. W tej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim.
6: Ale tego kierowcę hulajnogi udało się zatrzymać.
5: Tak, zaraz w trakcie tej interwencji został zatrzymany. W tej chwili jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Była to osoba nieletnia, czyli to będzie już rozpatrywał sąd, wydział rodzinny i nieletni.
6: No i to pokazuje, że konsekwencje takiej brawury czy nadmiernej prędkości mogą być poważne.
5: Zgadza się.
1: Z szefem drogówki w Bełchatowie Jarosławem Popławskim rozmawiał Rafał Różycki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Paryżu trwa defilada z udziałem polskich myśliwców F-16 na polach elizejskich z okazji francuskiego święta narodowego. Maszerują wojskowi. W wydarzeniu uczestniczą żołnierze państw koalicji chętnych, w tym reprezentacja Wojska Polskiego oraz dwa polskie myśliwce.
7: Monsieur le Président de la République, composé de la musique de la garde républicaine.
1: Uroczystości odbywają się dzień po spotkaniu przywódców koalicji chętnych w Paryżu, w którym uczestniczył m.in. premier Donald Tusk. W tegorocznej defiladzie bierze udział około 6,5 tysiąca żołnierzy.
8: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Już 21 lipca z Bydgoszczy wyruszy 22. piesza pielgrzymka diecezji bydgoskiej na Jasną Górę. Pątnicy będą wędrować przez 11 dni, a do celu dotrą 31. W drodze będzie im towarzyszyć hasło Uczniowie Misjonarze, mówi ksiądz Igor Wichrowski, główny organizator pielgrzymki.
9: Te 11 dni to jest naprawdę dobry czas poznawania siebie. To jest dobry czas spędzania czasu z Panem Bogiem, ze sobą, z drugim człowiekiem. Czas poznawania pięknych relacji, ale też myślę, że naszą pielgrzymkę wyróżnia to, że idziemy w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, czyli tam uczymy się miłości po to, by ta miłość na Jasnej Górze jak najlepiej w nas zaowocowała.
8: Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy chcą przeżyć rekolekcję w drodze i wspólnie dotrzeć przed oblicze Matki Bożej Częstochowskiej. Kolejne czujki czadu ratujące życie trafiły do mieszkańców województwa. Akcję realizuje Urząd Marszałkowski. W ramach projektu finansowanego ze środków unijnych samorząd województwa zakupił kilkadziesiąt tysięcy takich urządzeń i przekazuje je bezpłatnie potrzebującym mieszkańcom regionu. W pierwszym etapie są to samotnie mieszkający seniorzy. Czujki znacząco zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w budynkach wyposażonych w piece, kominki, kotły gazowe oraz gazowe podgrzewacze wody. I jeszcze pogoda. Na niebie w regionie sporo chmur, ale wygląda zza nich słońce. Robi się coraz cieplej. Na termometrach w Bydgoszczy 22 i dziś do 25 stopni. W piątek nawet 30 kresek w plusie. Wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Na barometrach 1021 hektopaskali i ciśnienie nieznacznie się waha.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A w Radio Plus już teraz Berlin. Take My Breath Away. Dzień dobry, Janek Pasterski. Jest 6 minut po 12.

0: Jedna z tych ballad, które po prostu się kocha, Budka suflera, Nie wierz nigdy kobiecie, tekst Andrzej Mogielnicki, muzyka skomponowana przez Jana Borysewicza z pomocą Romualda Lipki. No a co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale istnieje też wersja tej piosenki w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, Stachurskiego Jacka, a także pana Piotra Frączewskiego. Także, no, nieźle. Warto sobie zajrzeć i sprawdzić w internecie. Myślę, że wszystkie bardzo sympatyczne. W Radio Plus za chwilę Albano i Romina Power i Felicita. No, a ja mam tę przyjemność, żeby przypomnieć, że z niektórymi z nas będziemy się widzieli już w sobotę na koncercie Albana, także duetu Ricky Poveri. Koncert w sobotę. Będziemy z Markiem Sierockim na żywo przed koncertem. Opowiadali o tym, co tam się będzie działo, a tak naprawdę zaczynamy już w najbliższy piątek od godziny 12.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.

przyjemnie rozkołysani, no bo w końcu mamy wakacje, prawda? Także trzeba korzystać, zwłaszcza jeżeli ktoś na urlopie, no to to już w ogóle w rytm takich utworów można odpoczywać. UB40, Red Red Wine w Radiu Plus. No i pogoda nam się zmienia i cieplej będzie już właściwie od jutra. Pewnie bardziej to będziemy czuli, nawet dzisiaj czujemy. A w czwartek możliwe, że nawet upalnie. Na północnym zachodzie lokalnie może się pojawić do 31 kresek, czyli jak się ktoś stęsknił za upałami, to już niedługo. A teraz proszę bardzo, muzycznie wiatr zmian, Wind of Change w Radiu Plus i Skorpiąsi.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
3: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: No takie historie lubimy najbardziej, te najstory po prostu. Papa Dance to za nami, przed nami godzina 13, a w Radiu Plus pora na wiadomości dosłownie za chwilę, które będzie miał Marcin Barcnik.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Nawałnica w Jeleniej Górze zalana jest jedna z głównych ulic w mieście. O krok od tragedii w Olsztynie pijana babcia miała wypadek, wioząc 9-letnią wnuczkę. Czy Polacy potrafią spędzać urlop bez smartfona? Jest 13. Marcin Bartnik. Oberwanie chmury w Jeleniej Górze. Nawałnica, która trwała pół godziny, doprowadziła do zalania jednej z głównych ulic w mieście. Woda wdarła się też na podwórka i do piwnic. O szczegółach Błażej Stachewicz.
2: Zaczęło się przed południem, deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, aby zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna. Woda zalała też podwórka i piwnice. Strażacy proszą, aby dziś pozostać w domach i zabezpieczyć rzeczy na balkonach.
1: Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dla 11 województw w południowej części kraju. Będą one obowiązywały do jutrzejszego poranka. Na terenach objętych burzami, szczególnie w miastach, może dojść do podtopień. O krok od tragedii w Olsztynie pijana babcia wiozła 9-letnią wnuczkę i doprowadziła do groźnie wyglądającej kolizji. Na zakręcie kierująca straciła panowanie nad swoim Nissanem, a samochód przewrócił się na bok.
3: Jak się okazało, 67-latka była pijana, miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, jechała ze swoją 9-letnią wnuczką. Policjanci zatrzymali prawo jazdy tej kobiety. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.
1: Mówiła Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Na szczęście ani dziecku, ani kierującej nic poważnego się nie stało. Złamał kręgosłup na zjeżdżalni 15-latek, który w czerwcu uległ wypadkowi w nowo otwartym akwaparku w Raciborzu na Śląsku, jest już po skomplikowanej operacji.
4: Nasi ortopedzi zastosowali u pacjenta mało inwazyjną metodę stabilizacji. Implanty zostały wprowadzone przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek.
1: Powiedział nam rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Wojciech Gomułka. W najbliższych dniach nastolatek ma rozpocząć rehabilitację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz pytanie, czy Polacy potrafią spędzać urlop offline? Czy na wakacjach potrafimy odpocząć od telefonu? Sprawdzał to nasz reporter.
5: Nie potrafię. Musi być telefon.
1: Dlaczego?
5: No nie wiem. No.
6: Jak jedziemy gdzieś na wakacje z rodziną, no to staram się telefon ograniczać. Natomiast no nie da się w 100%, no taka jest prawda.
7: Jednak taki nawyk zostaje i ciągnie do telefonu. Sprawdzić newsy, sprawdzić pocztę, co tam się dzieje. To taki rytuał codzienny w sumie jest.
8: Nawet nie w kościele i patrzy, co tam pisało, a dopiero na urlopie.
6: Czasy przyszły. Taki znak czasów.
9: Ja nie jestem zwolenniczką telefonu.
1: A dlaczego warto na urlopie być offline?
9: Żeby po prostu nikt nam nie zabierał tego naszego krótkiego, wspaniałego czasu wolnego.
1: Żeby delektować się czasem z bliskimi.
9: Tak, oczywiście.
1: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
10: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Pierwsze wypłaty wyprawki szkolnej z programu Dobry Start już na kontach. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada.
11: Do uprawnionych ZUS przekazał już w całym kraju 48 milionów złotych, w województwie kujawsko-pomorskim 3 miliony 640 tysięcy złotych. Do tej pory złożonych zostało ponad 1 milion wniosków dotyczących 1 550 tysięcy dzieci, w regionie 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
10: Tłumaczy Katarzyna Krupicka z ZUS-u. Jeżeli wniosek o 300 zł trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Wielkimi krokami zbliża się jedno z najbardziej widowiskowych i wyczekiwanych wydarzeń pływackich – Woda Bydgoska. Ogólnopolskie zawody pływackie już 15 sierpnia. Rywalizacja odbywa się w ścisłym centrum Bydgoszcza. Zawodnicy mierzą się z nurtem Brdy. Czekają na nich trzy dystanse – 650, 1600 oraz 2800 metrów. Zapisy trwają. Wystarczy wejść na stronę rejestracyjną, wybrać odpowiedni dla siebie dystans i wypełnić formularz. Na koniec pogoda, ta dziś całkiem przyjemna, wtorek w regionie słoneczny, choć słońce będzie też chować się za chmurami. Na termometrach w Bydgoszczy do 25 stopni. Noc będzie chłodna, temperatura spadnie do 12 kresek. Wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Na barometrach 1021 hektopaskali.
0: Radio Plus. przeboje z nutą nostalgii.
12: I Michael Jackson już teraz w Radiu Plus, Smith Criminal. Dzień dobry, Janek Pasterski, 5 po 13.

0: Jeśli wakacje, to oczywiście podróże, także te muzyczne. Tutaj wybraliśmy się do Francji, było bardzo miło. Mike Oldfield i McGrailey. A na propos takiego podróżowania, to czytam teraz w internecie, że brytyjskie Bath oficjalnie zostało uznane za najszczęśliwsze miasto świata w takim prestiżowym rankingu magazynu Time Out. No to jest historyczne uzdrowisko, zdeklasowało konkurencję, ale my w Polsce też mamy powody do świętowania, bo znaleźliśmy się w ścisłej czołówce, zaraz za pana Muza Guadalajara, a konkretnie znalazł się Kraków, piękny, cudowny, który przecież każdego roku miliony turystów odwiedzają, zresztą często trudno się dziwić, prawda?
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
6: Tak jest. W salonach Lichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. Lichta.omoda.jacob.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

No, pięknie się zrobiło, ponad 5 minut fantastycznego grania Mike and the Mechanics i Silent Running w Radiu Plus. Dzisiaj mamy 14 dzień lipca, czyli już właściwie jesteśmy w połowie lipca, a w kalendarzu Światowy Dzień Szympansa i Dzień Rekina. No, takie zwierzęce klimatu się pojawiły, to pozdrawiamy wszystkie zwierzaki i te, które na powierzchni, i te, które pod powierzchnią. Teraz Czesław Niemen, Sen o Warszawie.

Piękne zakończenie tej godziny. Cat Stevens i Wide World. A powoli zbliżamy się do 14 w Radiu Plus. Już za chwilę pora na najświeższe wydanie wiadomości, które będzie dla nas miał Marcin Bartnik.

0: Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura,

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Nawałnica w Jeleniej Górze uszkodziła magazyn, ewakuowano ponad 100 osób. PiS popiera wsparcie dla Ukrainy, Jarosław Kaczyński dementuje wypowiedzi Przemysława Czarnka. Dziś pierwszy półfinał mundialu, Francja-Hiszpania. Jest 14, Marcin Bartnik, 120 osób ewakuowanych, ponad 100 interwencji służb, ale ich liczba wciąż rośnie. Przez Jelenią Górę przeszła gwałtowna nawałnica, powaliła wiele drzew, doprowadziła też do podtopień.
2: Pozalewane budynki, piwnice, niedrożne studzienki kanalizacyjne pozatykało. Problemy z przejazdem w niektórych częściach miasta, zalane ulice, samochody ugrzęzły.
1: Uszkodzony został też budynek magazynowy, dodaje Krzysztof Zakrzewski, rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
2: Prowadzimy działania na budynku produkcyjno-magazynowym. Tutaj w wyniku silnego wiatru i dużego opadu została uszkodzona konstrukcja budynku, w wyniku czego zostały ewakuowane 123 osoby.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla 11 województw w południowej części kraju. Możliwe są nawet podtopienia. Ostrzeżenia RCB mówią z kolei o przerwach w dostawach prądu, silnym wietrze i gradzie. Prokuratura w Zabrzu wyjaśnia okoliczności śmierci 40-latka, który zmarł po zatrzymaniu przez policję. Mundrowi zostali wezwani z soboty na niedzielę do awantury domowej. Mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
3: Mężczyzna nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, groził im pozbawieniem życia oraz zaatakował ich. W trakcie interwencji jeden z policjantów doznał urazu oczu. Po obezwładnieniu mężczyzna został przetransportowany do karetki pogotowia. 40-latek zaczął tracić przytomność, a po przewiezieniu do szpitala, pomimo podjętych działań ratunkowych, zmarł.
1: Wyjaśniał Adam Strzotka z zabrzańskiej policji. Bezpośrednią przyczynę śmierci 40-latka ma wyjaśnić zlecona sekcja zwłok. Prawo i Sprawiedliwość popiera wsparcie dla Ukrainy. Jarosław Kaczyński zabrał głos po wypowiedziach Przemysława Czarnka. Prezes PiS-u zapowiedział, że zostaną one wyjaśnione przez kierownictwo partii. Przypomnijmy, Przemysław Czarnek powiedział wczoraj w TVN Republika m.in., że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski, m.in. poprzez wstrzymanie finansowania zbrojeń. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie nowego znaku ostrzegawczego. Ma on informować kierowców o pieszych, którzy rozproszeni telefonem mogą stanowić zagrożenie. Znaki miałyby pojawić się w okolicach skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
4: Wprowadzenie tego znaku ostrzegawczego, uwaga, pieszy ze smartfonem, spowoduje również znaczące poprawy bezpieczeństwa i również znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki, włącznie z wypadkami śmiertelnymi.
1: Mówił Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Polskie prawo zakazuje już pieszym korzystania z telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię, torowisko czy drogę dla rowerów. Kierowcy mają również zakaz korzystania podczas jazdy z telefonów, jeśli trzymają je w ręce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata, Francja-Hiszpania. Eksperci nie mają wątpliwości, że to główni faworyci do wygrania mundialu. Jakie nastroje w obu ekipach, to sprawdzał Michał Rawa.
5: Trener Hiszpanów Luis de la Fuente pytany, czy gwiazdy francuskiej kadry jak Mbappé, Dembélé i Doué spędzają mu sen z powiek, odpowiada spokojnie, że rywali dokładnie przestudiował. To prawda, mają zawodników o wyjątkowych umiejętnościach, ale my też. Selekcjoner francuskiej kadry Didier Deschamps przyznał nawet na konferencji prasowej, że jego zdaniem to Hiszpania jest faworytem i podkreślił, że szykuje nam się świetny mecz. Wiemy, że to może być spektakularne spotkanie z dwoma drużynami, które mają dużą jakość w ataku. I właśnie dlatego na to starcie czekają kibice na całym świecie.
1: Jutro o tej samej porze, czyli 21:00, drugi półfinał Anglia-Argentyna.
6: Pora na wiadomości, Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Kierowcy pod lupą bydgoskich policjantów, włączyli się oni w wojewódzkie działania Trzeźwy Poranek. Podczas kilkugodzinnej akcji skontrolowali ponad 4000 kierujących. Jeden z nich wykazał się nieodpowiedzialnym zachowaniem, prowadząc pojazd po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, teraz czekają go konsekwencje prawne. Mundrowie apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i o to, by nie wsiadać za kółko na podwójnym gazie. plenerze z Leonem Wyczółkowskim. Na cykl spotkań pod takim hasłem zaprasza przez całe wakacje Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy. Odbywają się one we wtorki. Ich uczestnicy poznają twórczość patrona muzeum podczas oprowadzania po wystawie, a następnie biorą udział w warsztatach artystycznych inspirowanych jego dziełami. Mówi Ewa Widecka-Matoszko, kierowniczka działu edukacji muzeum.
7: Zapraszamy dzieci, które są zainteresowane poznawaniem twórczości Leona Wyczółkowskiego, poznawaniem naszych zbiorów i później zapraszamy na warsztaty, ponieważ nasze spotkania są przewidziane w ten sposób, że najpierw pokazujemy dzieciom to, co mamy w muzeum, a później zapraszamy, żeby wykonały swoją pracę.
6: W programie są m.in. zajęcia tkackie, rysunek węglem i ołówkiem oraz warsztaty monochromatyczne. Na koniec pogoda, a za oknami lato w pełni. Słońce tylko od czasu do czasu chowa się za chmurami. Na termometrach w Bydgoszczy do 25 stopni i w kolejnych dniach temperatura będzie rosła. Noce chłodne z temperaturą około 12 kresek powyżej zera. Wiatr słaby z północnego wschodu. Na barometrach 1020 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: A na dobry początek tej godziny Roxette i Joyride w Radio Plus. Janek Masterski, dzień dobry.

Dzień dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to co dobre, znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Wyjątkowo słoneczny przebój od Bonnie M i Sunny i faktycznie tego słońca w najbliższych dniach będzie coraz więcej, coraz cieplej nam się zrobi. Także, no tak jak chyba powinno być w wakacje, w trakcie urlopów. A w związku z tym, skoro urlopy to często wyjazdy nad różnego rodzaju wodę, my mamy ręcznik plażowy. Gdyby ktoś chciał od Radia Plus, to już teraz śmiało zapraszam, możecie pisać do mnie SMS-y pod 691-141-141.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Bałkańskie rytmy w Radiu Plus to Kaja i Goran Bregowicz, a ja tymczasem dodzwoniłem się do Gosi z Warszawy. Gosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Dzień dobry, cześć. Mam dla ciebie ręcznik plażowy. Mam nadzieję, że się przyda w tym sezonie.
1: Super. Super, bardzo dziękuję. Na pewno się przyda. Wybieramy się nad Mazury i nad Polskie Morze w tym miesiącu.
0: Proszę, czyli już niedługo, tak? Przełom lipca,
1: tak.
0: Sierpnia, fajnie. To ja w takim
1: razie
0: ręcznik wysyłam. No, życzę dobrej pogody i przyjemnego urlopu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się ciepło, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Drugi dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
3: Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doraźnie w celu dochodzenia objawów występujących przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosłu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: polska grupa 2 plus 1, ale tutaj po angielsku, easy come, easy go, łatwo przyszło, łatwo poszło, a za chwilę o godzinie 15 pora na wiadomości w Radiu Plus, zapraszamy już teraz.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wyraźnie. A ty?
5: Optyk okulista Domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Juhu! Jedziemy do Santiago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
2: Señory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Bydgoszcz.
9: Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem był 30 km od Ustki. Potężna nawałnica przeszła przez Jelenią Górę. Ulice zamieniły się w rwące potoki. Wrócił już na wolność osłabiony Bielik znaleziony w nadleśnictwie Włocławek. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Interweniowała polska para dyżurnych myśliwców, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki.
10: Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
9: Mówił szef MON-u i dodawał, że ten incydent jasno pokazuje zamiary Rosji.
10: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
9: Przypomnijmy, światowe media informowały ostatnio, że Rosja może posunąć się do prowokacji zbrojnych lub działań hybrydowych na terytorium Polski lub państw bałtyckich. Teraz Jelenia Góra, która walczy ze skutkami potężnej nawałnicy. Grat i ulewny deszcz nieprzerwanie padał tam przez blisko pół godziny. To wystarczyło, by ulice zamieniły się w rwące potoki, a w wielu miejscach nie było prądu. Po zawaleniu się dachu hali produkcyjnej ewakuowano 120 osób. Strażacy interweniowali już ponad 150 razy.
11: Ja nie pamiętam takiej ulewy, ściana wody, a później jeszcze grat na dodatek, na koniec. Na skarpach, kupę drzew, gałęzi. Nieciekawie to wygląda.
12: Pozrywane tutaj zalało. Armagedon to był.
13: Gdzie było ciemno i przelotny grat nawet był.
14: Taki żywioł, że nie do ogarnięcia. Na ściana deszczu, wiatr, dużo wody, no i tak, takie skutki, jak pan widzi.
15: Parasole latały, krzesła latały, z sufitu ciekło, ale już ogarniamy i zaraz będziemy gotowi.
13: Pozalewało trochę w nic, banku zalało nawet, galerię.
14: Na radarze pokazują, że ma być drugie uderzenie, liczymy na to, że będzie słabsze.
9: Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Błażej Stachewicz. Uszkodzenia są poważne, pociągi nieprędko wrócą na wiadukt nad Krajową 52 w Kleczy Dolnej. To po tym, jak ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem i zablokowała przejazd. Choć samochód udało się w końcu wyciągnąć, to naprawa dopiero się rozpoczyna, mówi Piotr Kamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
16: Przygotowujemy się do przeprowadzenia niezbędnych napraw. Do czasu naprawy pociągi regionalne będą zastępowane komunikacją autobusową. Natomiast pociągi dalekobieżne będą kierowane trasami objazdowymi przez Oświęcim i Skawinę.
9: Wiadukt w Kleczy Dolnej koło Wadowic to najczęściej uszkadzany wiadukt w Małopolsce. Mimo licznych ostrzeżeń, kierowcy ciężarówek regularnie próbują przejechać pod zbyt niską konstrukcją, co kończy się zaklinowaniem pojazdów.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Nabrał sił pod okiem leśników i został wypuszczony na wolność. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w nadleśnictwie Zamrzenica. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
17: On został znaleziony przez leśniczego z nadleśnictwa Włocławek. Ptak ten na ziemi leżał. Podejrzewamy, że po prostu podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że prawdopodobnie przez kilka dni nie latał. No, jak nie lata, to nie poluje. No to sprawiło, że podupadł na kondycji.
9: Mówi Hubert Zienowski z Nadleśnictwa Zamrzenica. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt każdego roku pomaga ponad 100 rannym i osłabionym zwierzętom. Najczęściej trafiają tam bociany, myszołowy i jeże.
4: Teraz czas na wiadomości. Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Obozy harcerskie pod czujnym okiem policjantów z Koronowa. Odwiedzają oni obozowiska i stanice, by sprawdzić stan bezpieczeństwa oraz to, czy dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę ze strony dorosłych, a także odpowiednie warunki pobytu. Kontrolujący zwracają też uwagę na drożność dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. Wakacyjna akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie trwa na dobre i będzie realizowana do końca sezonu letniego. Już 21 lipca z Bydgoszczy wyruszy 22. Piesza Pielgrzymka Diecezji Bydgoskiej na Jasną Górę. Pątnicy do Częstochowy dotrą 31 lipca. W drodze będzie im przyświecać hasło Uczniowie Misjonarze. Organizatorzy przypominają, że wciąż można się zgłosić, mówi ksiądz Igor Wichrowski, główny organizator pielgrzymki.
7: Można zgłosić się bezpośrednio u mnie, można zgłosić się w parafiach, z których grupy pochodzą, albo też zgłosić się za pośrednictwem naszej strony internetowej www.pielgrzymka.bydgoszcz.pl. Tam są informacje w zakładce grupy, przewodnicy, tam wszystkie informacje są.
4: Obecnie na listach jest zapisanych ponad 100 osób. Organizatorzy liczą jednak, że podobnie jak w ubiegłym roku uda się skompletować ponad 400-osobową grupę. I jeszcze pogoda, tu bez większych zmian. Słonecznie i ciepło, tak jest dziś w regionie. Słońce tylko od czasu do czasu chowa się za chmurami. Na termometrach w Bydgoszczy do 25 stopni. Noc chłodna, temperatura spadnie miejscami do 11-12 kresek. Wiatr słaby z północnego wschodu. Na barometrach 1020 hektopaskali.
8: Radio Plus. Przeboje.
18: A w Radiu Plus teraz Effort David Words i to już 6 minut po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Wojciech Gąsowski i jego już kultowe prywatki, ale no prywatki, taką nazwę ma również taneczny czas w Radio Plus, zwykle w piątki i w sobotę od 20 do północy, ale ponieważ mamy wakacje, to Marek Sierocki gra dla nas od poniedziałku do czwartku od 20 do 22, no i dzisiaj takie taneczne rytmy od 20 w Radio Plus na pewno się pojawią.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
4: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie. Broniewskiego 1.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
11: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
10: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
11: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. plichta.omoda.jacob.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

Wyjazdy nad Polskie Morze ewidentnie kojarzą się z tym właśnie numerem. Ja mam wrażenie, że jeśli Bałtyk, to właśnie Kaoma i Lambada z każdego możliwego głośnika. No i dobrze. To za chwilę w Radiu Plus Tyler Dane, a już teraz nieco wolniej, ale za to pięknie, Tadeusz Woźniak.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Po reklamie.

0: Żanet i Porque te vas. To na koniec naszego wtorkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, jutro zapraszam zaraz po 12, a tymczasem życzę dobrego, udanego popołudnia.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Potężne burze nad Polską. IMGW wydało alerty trzeciego najwyższego stopnia. Siłowe doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury? Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego. Sprawdzają, czy była tam rezydencja pierwszych władców piastowskich. Prace archeologiczne w Gnieźnie. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gwałtowne burze nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenie nawet trzeciego najwyższego stopnia. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie na południu kraju. Czerwone alerty wydano m.in. dla Dolnego Śląska i Katowic. O sytuacji na Śląsku nasza reporterka Aleksandra Grochowska.
2: Straż pożarna odnotowała do tej pory 50 zdarzeń. Największe opady z gradem przeszły nad Sosnowcem oraz Jaworznem, gdzie jest nieprzejezdna w tej chwili droga krajowa nr 79 od ulicy Kolejowej do 11. listopada kierowcy jadą objazdami. Ponadto w Sławkowie ewakuowano 34 osoby przebywające na obozie. Mimo nawałnic, które przetaczają się nad regionem, nie odnotowano na szczęście żadnych poważnych interwencji.
1: Tymczasem w Jeleniej Górze strażacy nadal walczą ze skutkami potężnej nawałnicy, która przeszła nad miastem.
3: Strażacy interweniowali w regionie już ponad 150 razy, a liczba ta może się jeszcze zwiększyć. Mieszkańcy mówią o Armagedonie lub ścianie wody. Wody, która zawaliła halę produkcyjną, zmuszając do ewakuacji 120 osób. Ewakuowano też jedną z galerii handlowych w mieście.
4: Ja nie pamiętam takiej ulewy.
5: W windzie woda ciekła.
4: Na skarpach kupę drzew, gałęzi.
6: Parasole latały, krzesła latały, z sufitu ciekło.
7: Zalewało trochę nic, banku zalała nawet, galerię.
8: Na radarze pokazują, że ma być drugie uderzenie, liczymy na to, że będzie słabsze.
3: W wielu miejscach kierowcy próbujący forsować zalane drogi blokowali się w wodzie, uniemożliwiając przejazd wozom strażackim jadącym do interwencji.
1: O czym informował Błażej Stachewicz. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury. Złożył go prokurator generalny. Ma to pozwolić na ogłoszenie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Wrocławscy śledczy pięciokrotnie próbowali przesłuchać Grzegorza Brauna i ogłosić mu zarzuty. Polityk torpedował te działania, nie stawiał się na wyzwania, przedstawiał usprawiedliwienia i składał różnego rodzaju wnioski. Ostatni raz w maju pojawił się w prokuraturze, ale w trakcie ogłaszania mu zarzutów opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie referenta oraz przekazanie sprawy do innej jednostki. Śledczy z Wrocławia przygotowali więc wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka na przesłuchanie. Resztę formalności dopełnił prokurator generalny, który złożył go do Parlamentu Europejskiego.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Lokatorzy części kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy najpóźniej jutro wrócą do swoich mieszkań, ustalił nasz reporter. Kilka dni temu doszło tam do uszkodzenia fragmentu ściany. Mieszkańców ewakuowano, ale nie wszyscy będą mogli jeszcze wrócić do budynku.
10: Dzisiaj, najpóźniej jutro mieszkańcy części obiektu przy ulicy Sienkiewicza plus oficyny będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
11: A mieszkańcy, którzy są najbliżej tej usterki?
10: Nie, w dalszym ciągu nie. Dopiero kiedy będzie przeprowadzona ostateczna, całkowita naprawa tej ściany. To jeszcze potrwa.
1: Zapewnia Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Ruch na ulicy Sienkiewicza zostanie przywrócony w czwartek z wyjątkiem ciężarówek i autobusów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie rozpoczęły się kolejne prace archeologiczne. Przy kościele świętego Jerzego archeolodzy sprawdzają, czy znajdowała się tam rezydencja pierwszych władców piastowskich.
12: Liczymy na to, że powinniśmy dojść do poziomu wczesno-średniowiecznego, wczesno-piastowskiego. Pierwsza połowa wieku XI, może schyłek wieku X.
1: Mówi Tomasz Janiak z Muzeum Początków Państwa Polskiego. Prace archeologiczne na wzgórzu Lecha potrwają do końca października.

0: No ciepło, zdecydowanie 25 stopni od dłuższego czasu już mamy za oknem. Jutro ma być pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, czyli temperatura nawet do 25 stopni, tak samo jak dzisiaj. Słońca no tyle samo co dzisiaj, chmur tyle samo co dzisiaj, deszczu tyle samo co dzisiaj, czyli nie będzie padać.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie i zapraszam jak zwykle na 4 godziny z Radiem Plus Bydgoszcz, prosto z Bydgoszczy. Jurek Piszcz, dzień dobry, witam.

0: No i gromkim aleluja rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
0: No i zapraszam najpierw na 2 godziny magazynu reporterów, a potem na 2 godziny wakacyjnego programu Nasza Bydgoszcz. Patrzę, cóż takiego nasi reporterzy przygotowali na 1 godzinę. Najpierw o nowych badaniach GUS-u, Głównego Urzędu Statystycznego. GUS określił dokładnie, ilu nas jest w całej Polsce, między innymi w Bydgoszczy, ale według nowej metodologii. Na czym polega to opracowanie?
2: W opracowaniu tym zastosowano metodę taką, że te osoby, które posiadały numer PESEL, i tutaj jest ważne, że musiały być zachowane właśnie te dwa warunki. Osoba została odnotowana jako aktywna przynajmniej w jednym dodatkowym rejestrze administracyjnym. Na przykład NFZ, ZUS, jakiś rejestr jeszcze tutaj musiał być. I to była kompilacja.
0: A wobec tego, ile osób mieszka w Bydgoszczy? A wobec tego, ile osób mieszka w Polsce? O tym już za kilka minut w naszym programie, a potem nie pierwszy raz. Latem przestrzegać będziemy przed czadem. Temat czadu wraca bowiem jesienią, ale latem też tlenek węgla może się gromadzić.
3: Jednak ten piec w okresie letnim pracuje i wtedy w okresie letnim, w okresie wiosennym również tlenek węgla może stanowić ogromne zagrożenie dla nas.
0: No, jeśli podgrzewamy wodę, obojętnie czy piecem gazowym, czy piecem na jakiekolwiek inne paliwo, musimy się z tym liczyć. Ratunek? Oczywiście czujnik, ale o tym wszystkim za kilkanaście minut w naszym programie. Potem zaś przedstawimy, powiemy, no i przy okazji zachęcimy do tego, żeby pograć, bo przedstawimy pickleball. To sport, który staje się bardzo popularny.
4: Jeżeli chodzi o sporty rakietowe, to jest to najszybciej rozwijający się obecnie sport. W Stanach szacuje się, że gra 35-40 milionów osób. Cała Azja oszalała już teraz na punkcie pickleballa.
0: To czy i my oszalejemy na punkcie pickleballa? Oby, bo to zdrowy punkt do szaleństwa, ale o tym również w tej godzinie naszego spotkania. Pod koniec zaś około 16.45 aktualności Radia Watykańskiego. I tak minęła pierwsza godzina dzisiejszego wakacyjnego magazynu Radia Plus Bydgoszcz. Zapraszam serdecznie.
1: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No to ile osób tak naprawdę mieszka w Bydgoszczy? Główny Urząd Statystyczny sprawdził to nową eksperymentalną metodą o nazwie Ślady Życia. Z danych wynika, że mieszkańców miasta może być niemal 350 tysięcy, czyli o blisko 30 tysięcy więcej niż wskazywały dotychczasowe statystyki. O tym, jak powstają takie wyliczenia, jakie dane są analizowane i co oznaczają nowe szacunki, z Michałem Cabańskim z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy rozmawiała Karolina Marcisz.
2: W nowym badaniu ludności zastosowano tak zwaną metodę śladów życia. Na czym ona polega?
3: Można bardziej szczegółowo opisać, że to są osoby przebywające na danym terenie. W opracowaniu tym zastosowano metodę taką, że te osoby, które posiadały numer PESEL i tutaj jest ważne, że musiały być zachowane właśnie te dwa warunki. Osoba została odnotowana jako aktywna przynajmniej w jednym dodatkowym rejestrze administracyjnym. Na przykład NFZ, ZUS, jakiś rejestr jeszcze tutaj musiał być i to była kompilacja, czyli jeden rejestr plus drugi rejestr, wtedy mamy tą osobę przebywającą i różni się to tym od tej ludności tak zwanej, jak to zawsze mówimy, GUS-owej, która jest podawana i w takim obiegu wśród ogółu społeczeństwa. Różni się tym, że nie jest to ta metoda bilansowana, czyli przy tej standardowej liczbie ludności mamy spis i do tego wszystkie zgony, migracje, urodzenia i to jest tak co 10 lat później aktualizowane. Także taka to jest różnica między tą GUS-ową a osobami przebywającymi.
2: A jakiego okresu dotyczą dane, o których właśnie mówimy?
3: Dane dotyczą w tym opracowaniu 2 lat, czyli 31 grudnia 2024 i 2025. To są te najnowsze dane, które zostały opracowane.
2: A czy można wyciągnąć jakiś wniosek, które dane są dokładniejsze, bardziej precyzyjne?
3: To zależy do czego. To jest jedyna właściwa odpowiedź na to pytanie. Nie można powiedzieć konkretnie, która zależy od celu, do którego chcemy wykorzystać te dane.
2: A co mówią nam liczby z tych badań?
3: Co można zauważyć z samych już liczb, z danych, że dużo więcej jest cudzoziemców wliczonych w tych osób przebywających. Mam tutaj świetny przykład, który chyba pokazuje, jak to wygląda, czyli miasto Bydgoszcz. Blisko 350 tysięcy osób przebywających na terenie Bydgoszczy.
2: Czyli jest to tak naprawdę więcej o te 30 mniej więcej tysięcy co do wcześniejszych danych, tak?
3: Tak, jest to ponad 26 tysięcy więcej. Dla porównania Toruń, czyli druga stolica naszego województwa, tutaj mamy 198 tysięcy osób przebywających, natomiast różnica pomiędzy tymi danymi GUS, jak to wcześniej powiedziałem, jest tutaj nieco ponad 5 tysięcy. I co ważne, do tego trzeba dodać jeszcze tą liczbę cudzoziemców, czyli w tych 350 blisko tysiącach osób przebywających mamy 32 tysiące cudzoziemców, natomiast w Toruniu jest to nieco ponad 10 tysięcy tylko. Także tutaj duży wpływ ma ta liczba cudzoziemców na ten cały taki obraz osób przebywających.
2: A z których danych będzie korzystał samorząd czy włodarze, jeśli chodzi na przykład o planowanie transportu publicznego, zapotrzebowanie na miejsce w placówkach oświatowych? Które dane oni będą wykorzystywali?
3: Póki co wszystko jest na podstawie tych danych oficjalnych i te dane są podane w każdej z ustaw, to jest ta obligatoryjna liczba ludności. To pokazuje ten obraz wewnętrzny, czyli na pewno może być jakąś wskazówką dla włodarzy miast, gmin, w którym kierunku podążać, jaką mamy liczbę cudzoziemców, jaki to jest udział.
2: Czy myśli pan, że te ślady, eksperymentalne ślady życia będą na stałe wykorzystywane już przez urzędy statystyczne?
3: Są to bardzo ciekawe dane, na pewno, niespotykane do tej pory, także liczę tutaj, że będzie to kontynuowane i na pewno w większym zakresie wykorzystywane chociażby do takiego monitoringu ludności na danym terenie.
1: Z Michałem Cabańskim z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy rozmawiała Karolina Marcisz.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Jeśli chcesz skorzystać z okazji.
10: Albo jeszcze lepiej. Odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
13: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
12: Wspaniale się to ogląda.
13: A jak smakuje?
12: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
14: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
16: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
15: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
16: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
17: A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
18: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
22: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
23: Volkswagen.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
24: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Chociaż tlenek węgla, powszechnie zwany czadem, najczęściej kojarzy nam się z sezonem grzewczym, to zagrożenie jego obecnością nie znika wraz z nadejściem lata, wręcz przeciwnie. Także w ciepłych miesiącach może stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. Potwierdzają to ostatnie tygodnie, w których w całej Polsce, również w Bydgoszczy, wyraźnie wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących wykrycia tlenku węgla. O szczegółach Kamil Lewera.
2: Zatrucia czadem kojarzą nam się głównie z jesiennymi i zimowymi wieczorami. To jednak jest mylne, bo tlenek węgla jest niebezpieczny także latem. Źródłem zagrożenia mogą być działające przez cały rok urządzenia grzewcze, takie jak podgrzewacze wody lub też piecyki łazienkowe.
3: Osoby, które mieszkają w domach, również muszą ogrzewać wodę.
2: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Jeżeli nie mają stałego zasilania, załóżmy miejskiego, wtedy ogrzewają wodę takim standardowym piecem. Najczęściej dzisiaj jest to w postaci paliwa stałego, peletu, miał, ale jednak ten piec w okresie letnim pracuje i wtedy w okresie letnim, w okresie wiosennym również tlenek węgla może stanowić ogromne zagrożenie dla nas. Przede wszystkim powinniśmy zaopatrzyć się w czujkę tlenku węgla. To jest urządzenie, o którym wielokrotnie w sezonie, w roku, czy to straż pożarna, czy inne służby mówią, ostrzegają, zapraszają do zakupu. Za niewielkie pieniądze możemy kupić sobie dosłownie życie. Taka czujka jest w stanie wykryć to, czego my naszymi zmysłami nie jesteśmy w stanie.
2: Latem musimy też zwracać szczególną uwagę na funkcjonowanie przewodów kominowych. Silnie nagrzane dachy oraz kominy mogą powodować powstanie tak zwanej cofki.
3: Jest to ciąg wsteczny, który wytwarza się w kominie, szczególnie w okresie letnim. Tutaj działają bardzo proste prawa fizyki. W momencie, kiedy na zewnątrz mamy wysoką temperaturę, komin jest chłodny. Wiemy bardzo dobrze, że ciepłe masy powietrza unoszą się do góry. W tym momencie, jeżeli mamy chłodny komin, to niestety wytwarza się podciśnienie, które nie pozwala gazom, które z kolei powstają w wyniku spalania, wyjść na zewnątrz i wtedy mamy właśnie ten efekt cofania się dymu do komina, cofania się dymu do pieca, a to w konsekwencji może stanowić ogromne zagrożenie dla ludzi, którzy przebywają w takim budynku.
2: Pamiętajmy, że tlenek węgla nie bez powodu nazywany jest cichym zabójcą. To gaz bezbarwny i bezwonny, który gdy już dostanie się do naszego organizmu, ma na niego ogromny wpływ, podkreśla dr Andrzej Schmidt.
4: Tlenek węgla ma to do siebie, że on się chętnie jest związany przez hemoglobinę w krwinkach i jest roznoszony po całym organizmie. Do tego stopnia jest chętniej łączy się z hemoglobiną, że wypiera nawet tlen z tych połączeń hemoglobinowych. Nie powstaje wtedy oksyhemoglobina, która pozwala nam żyć, oddychać naszym komórkom. Dochodzi do w dłuższym czasie do nieodwracalnego uszkodzenia przez upośledzenie utlenowania zarówno centralnego układu nerwowego. W najlepszych wypadkach takie zatrucie przemijające to się objawia w ten sposób, że mamy zaburzenia równowagi, zaburzenia orientacji, nudności, niekiedy wymioty. Takim objawem, który się często rzuca ludziom w oczy, to jest taki zmieniony kolor czerwieni ust, to widać, zasinienie paznokci to również też widać, a więc to są tylko i wyłącznie takie rzeczy, po których można by było poznać.
2: Specjaliści mówią, że pierwsze objawy zatrucia czadem przypominają zwykłe przemęczenie, a przy wyższych stężeniach tlenku węgla w naszym organizmie dochodzi do utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.
4: Bardzo trudno jest na początku rozpoznać, dlatego że czad, czyli tlenek węgla, ani nie ma smaku, ani nie ma zapachu, ani tego nie widać, bo to, co widzimy, to jest dym. Więc jak ktoś mówi, nie widziałem żadnego dymu, niczego, to wydaje mu się, że jest wszystko w porządku. Nie, czad się po prostu spala, to jest niepełne spalanie i można spokojniutko, niczego nie podejrzewając, najnormalniej w świecie usnąć i może się okazać, że to jest dramat pojedynczy albo całych rodzin. Jeśli cokolwiek zobaczymy, że jest nie tak, czyli ktoś nie reaguje w sposób taki, jakbyśmy się spodziewali, czyli nie odpowiada logicznie na pytania. Jeśli ktoś nagle, mimo tego, że nie jest to w jego zwyczaju, wieczorkiem po kąpieli albo w trakcie kąpieli zaczyna podsypiać i nie reaguje na nasze zaczepki słowne, dajmy na to, jak się czujesz, co się dzieje, to należy po prostu bezwzględnie powiadomić wtedy. wtedy pogotowie ratunkowe.
2: Pamiętajmy, aby w czasie upałów zachować w naszych domach prawidłową cyrkulację powietrza. Nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych oraz nie wkładajmy rur z okapów bezpośrednio w głąb przewodów kominowych. To poważny błąd, który może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Kamil Lewera, Radio Plus.
1: Ale o tym czujniku czadu to rzeczywiście trzeba tak na poważnie chyba już pomyśleć.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Na punkcie tej aktywności fizycznej oszaleli Amerykanie i Azjaci. Szturmem zdobywa Polskę. Ta gra nazywa się Pickleball. Najszybciej rozwijający się rodzaj sportu od kilku lat. Łączy pokolenia. Idealna propozycja dla seniorów. No to na czym polega? Czy trudno jest się nauczyć tej gry? Sprawdzała to Aneta Paszko.
2: Weszło.
3: Teraz tak. Jak rozpoczynamy całą rozgrywkę, czyli cały mecz, to od razu zaczynamy od drugiego serwisu.
4: Czyli od 0-0-2.
3: Tak, dokładnie.
5: Tomek Gąsiorczyk. Jestem skromnym prezesem polskiej formacji Pickleballa.
6: Najszybciej rozwijający się sport.
5: Tak, jeżeli chodzi o sporty rakietowe, to jest to najszybciej rozwijający się obecnie sport. W Stanach szacuje się, że gra 35-40 milionów osób. Cała Azja oszalała już teraz na punkcie Pickleballa. Takie trzy podstawowe fakty. Jest to sport z niskim progiem wejścia. Po jakichś takich pół godzinki instruktażu ludzie zaczynają grać Pickleballa. Po drugie, to jest sport, który łączy pokolenia, dlatego że wnuczek może grać ze swoim dziadkiem i jeszcze rodzica, że tak powiem, w to wkręcić. Po trzecie, jest to sport, który nie jest sportem drogim. Taki podstawowy zestaw to jest dwie rakiety, cztery piłki, torba, to jest tam 300, 350 zł.
3: Ja?
6: To jest sport rakietowy, ale jakie trzy różne dyscypliny ten sport łączy? Bo tak chyba można powiedzieć, nie? Że
7: tak.
6: Trzy.
7: Pickleball to jest połączenie tenisa ziemnego, tenisa stołowego i badmintona. Ten sport łączy te najfajniejsze cechy z tych trzech sportów w jednym. Agnieszka Kołogrycka, Fundacja Pickactive Foundation. W Pickleballa można grać w każdym wieku. Jest on na tyle elastyczny, że dostosowujemy sposób gry do kondycji, do umiejętności naszych uczestników, zawodników. Seniorzy są w ogóle zachwyceni Pickleballem. Dodatkowo Pickleball ma nie tylko tą aktywność i to cardio i ten sport, który jest niezbędny dla naszego zdrowia, ale w Pickleballu uruchamiają się podczas grania dwie półkule mózgowe, co tak naprawdę sprawia, że jest to świetny sport, świetna aktywność, przeciwdziałająca takim chorobom jak demencja czy Alzheimer.
6: Gdybyśmy odesłali seniorów, to gdzie powinni szukać informacji, gdyby chcieli jeszcze dołączyć?
7: Jeśli senior chciałby dołączyć do naszych bezpłatnych zajęć Pickleballa, to mamy takie zajęcia w Warszawie i tutaj szukajcie informacji na www.fundacjaolimpia.pl i mamy także bezpłatne zajęcia w Kielcach. I tutaj szukajcie informacji na www.pickactive.pl.
3: Brawo!
8: Proszę.
6: Grażyna. Pierwszy raz grałam, właściwie ćwiczyłam, bo to jeszcze nie była gra w pickleballa i powiem, że jest to ciekawy sport, dość prosty, prosty sprzęt, proste zasady. Pierwszy kontakt z tym sportem dał mi wiele przyjemności.
9: Bardzo się podoba. Uważam, że to dobra aktywność.
10: Fajnie jest to, że jakby no nie trzeba jakoś dużo siły, bardziej się biega.
11: No, spoko jest.
12: Ciekawe jest, że połączenie tenisa i ping-ponga. Będziemy grać debla, więc sądzę, że będzie dużo integracji.
13: Grzegorz integruje dzisiaj w świecie zachwiania rodziny, relacji, no to jest właśnie taki powód. No idziemy pograć pickleballa, a co to jest? No zobaczysz, prawda, no spróbujemy, nie? I jest się razem przede wszystkim, to jest ważne.
14: A idziemy tam sędziować, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Przejście, pierwszy serwis, drugi serwis.
1: No tak, bo w

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.
8: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
9: We Francji trwa wielka mobilizacja przed podróżą apostolską Leona XIV. Harmonia to hasło tegorocznego franciszkańskiego spotkania młodych. Na wakacyjnym wypoczynku w Polsce przebywają dzieci z Palestyny, podopieczni Domu Pokoju w Betlejem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kościół we Francji uruchomił oficjalną stronę internetową podróży apostolskiej Leona XIV do tego kraju. Odbędzie się ona od 25 do 28 września. Trwa też rekrutacja wolontariuszy. Zgłasza się wielu chętnych, w tym neofici, którzy chrzest przyjęli dopiero w ubiegłą Wielkanoc. W przygotowanie spotkania papieża z młodzieżą zaangażowali się organizatorzy tradycjonalistycznej pielgrzymki do Chartres.
10: Oficjalny program nie został jeszcze ogłoszony. Podano jednak najważniejsze wydarzenia, do których przygotowują się organizatorzy. Są to m.in. nieszpory w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na stadionie Saint-Denis oraz msze w centrum Paryża i Lourdes. Rozpoczęto też nabór wolontariuszy. Wszędzie widać wielką mobilizację i entuzjazm. O pomoc poproszono także organizatorów dorocznej pielgrzymki do Chartres. Przygotują oni papieskie spotkanie z młodzieżą.
9: W organizację podróży apostolskiej włączyli się też francuscy skauci. Mają w tym zakresie wielkie doświadczenie, ponieważ często obsługują pielgrzymki do Lourdes. 700 młodych ludzi z całej Polski przyjedzie do Kalwarii Pacławickiej na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Tegoroczny festiwal odbędzie się od 19 do 25 lipca pod hasłem Harmonia. Karol Darmoros.
11: Przez 7 dni uczestnicy franciszkańskiego spotkania młodych będą wspólnie się modlić, słuchać konferencji, spotykać się w małych grupach oraz brać udział w warsztatach, koncertach i zawodach sportowych. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Tegoroczne hasło Harmonia nawiązuje do różnorodności tworzącej jedność Kościoła, mówi Vatican News rzeczniczka FSM Joanna Kiełt.
12: Każdy z nas tworzy ten Kościół. Myślę, że Pan Bóg jest tym, który to spaja właśnie i to On jest tym dyrygentem tej harmonii, tym dyrygentem, który się pojawia na naszych materiałach graficznych, w naszym plakacie. On jest tą ręką, która prowadzi tą melodię do tej harmonii.
11: Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Cukier, Maja Sowińska, Kuba Piechnik i zespół Fioretti.
9: Dobiega końca 16-dniowy pobyt w Polsce 30 palestyńskich dzieci, podopiecznych Domu Pokoju w Betlejem. Program pobytu był bardzo bogaty, obejmował Kołobrzeg, Gdańsk, Warszawę, Jasną Górę, Podhale, Kraków, Wrocław, Wałbrzych i Kotlinę Kłodzką. Jak mówi siostra Szczepana Chrychorowicz, dyrektor Domu Pokoju w Betlejem, dla palestyńskich dzieci pobyt w Polsce oznacza spokój, bezpieczeństwo,

0: bezpieczeństwo i oderwanie się od lęków wojny. Był to dla nich szok, podobnie jak zimna woda w Bałtyku.
1: Woda wreszcie, bo w Palestynie woda to, no to raritas po prostu. Trzeba bardzo oszczędzać wodę, jest brak wody i no i właśnie to było też takie dodatkowa radość, że tak może być. No przede wszystkim ta radość bycia razem, bycia takimi wolnymi. Można było sobie chodzić, gdzie się chce, oczywiście no, pod nadzorem, ale właśnie to takie nie, że o tu granicę, dzieciaki, no ojejku, tu nie mogliśmy wyjść z Palestyny, a tu po prostu możemy sobie tak chodzić i spotykać się ze wszystkimi i korzystać tak jak inni ludzie.
2: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

9 minut i będzie 17. Rhoda Stewart, a teraz posłuchajmy, a potem wiadomości o 17. Po wiadomościach zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego wakacyjnego magazynu Radia Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko złoty 32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
5: Optyk okulista Domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
6: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
7: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
1: Po reklamie.
8: Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze. Tragiczny wypadek w gminie Darłowo. Przez Polskę przechodzą potężne nawałnice. Powiemy, gdzie będzie niebezpiecznie. Robert Lewandowski już w Chicago. Dziś oficjalna prezentacja. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. To w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo.
9: Doszło do zderzenia hulajnogi z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Użytkownik nie żyje. Tam na miejscu był prokurator, był komendant policji w Sławnie.
8: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Według wstępnych ustaleń policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie. Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu. Pozrywane dachy, pozalewane ulice i blisko 300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po burzach, które przeszły przez Dolny Śląsk. Najgorzej było w okolicach Jeleniej Góry i w powiecie karkonoskim, ale front przeszedł także przez okolice Wałbrzycha czy Kotlinę Kłodzką. Sytuację śledzi nasz wrocławski dziennikarz Krzysztof Staszkiewicz. Jakie są najnowsze informacje od strażaków?
10: Tylko do 15 wyjeżdżali ponad 280 razy. To najczęściej usuwanie wiatrołomów, zabezpieczanie podtopionych miejsc oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji. W okolicy Jeleniej Góry wiatr zerwał dachy w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. W samej Jeleniej Górze woda zawaliła dach w zakładzie produkcyjnym. Na szczęście pracownicy wcześniej zauważyli niebezpieczeństwo i sami się ewakuowali z hali. Z powodu burzy w powiatach karkonoskim, lwóweckim i kłodzkim ewakuowano kilka obozów harcerskich.
8: A IMGW ostrzega przed kolejnymi nawałnicami na południu Polski. Najtrudniejsza sytuacja będzie na Śląsku i Dolnym Śląsku. Pojawiły się też ostrzeżenia hydrologiczne.
11: Najwyższy stopień ostrzeżenia został wydany dla części województwa dolnośląskiego. Nadchodząca noc będzie w tej części południowej i częściowo centralnej pogodowo bardzo trudna.
8: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę.
12: Prowadzenie takich działań, które po pierwsze zlikwidują szarą strefę dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także gości oraz wprowadzą transparentność, jawność i przede wszystkim odpowiedzialność właścicieli za wynajmowane apartamenty. Czekamy na ustawę, która wprowadza obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania.
8: Mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Obiekty będą musiały zostać wpisane do ewidencji i otrzymać indywidualny numer, który będzie podawany w ofertach na platformach rezerwacyjnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Jest już na miejscu, przed nim pierwszy trening. Robert Lewandowski zostanie dziś oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak będą wyglądały te najbliższe godziny?
13: Za niespełna 30 minut Lewy weźmie udział w pierwszym treningu z drużyną. Zajęcia będą przez kwadrans otwarte dla mediów, więc na pewno zobaczymy wiele obrazków. Potem o 20.30 Polak wspólnie z trenerem, który przywitał go już w klubowym ośrodku, weźmie udział w konferencji prasowej. Wszyscy zastanawiają się, jaki będzie ten nowy rozdział w karierze Lewandowskiego. Były zawodnik Chicago Fire Tomasz Frankowski patrzy na to z optymizmem.
14: Pod kątem sportowym i pracy, bym powiedział, grania w piłkę. Oczywiście MLS jest ligą w pełni europejską, zasługującą na najwyższe słowa uznania.
13: A szansa na debiut Lewego w barwach Chicago Fire już w piątek.
8: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.

0: Jutro będziemy mieli powtórkę, czyli replay, jeśli chodzi o pogodę oczywiście, bo również, tak jak teraz, maksymalnie 25 stopni, bo również, tak jak teraz, czasem więcej chmur, czasem więcej słońca i również, tak jak teraz, niech no tylko wyjrzę przez okno, tak, zgadza się, bez opadów.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery minuty po 17:00, oto druga godzina dzisiejszego wakacyjnego magazynu Radia Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, kłaniam się nisko, dzień dobry.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: No to co tam, panie, mamy w planie w drugiej godzinie naszego wakacyjnego magazynu reporterów Radia Plus Bydgoszcz. Najpierw zajrzymy do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, które latem zaprasza na przeróżne warsztaty.
2: Warsztaty mamy w zasadzie od wtorku do piątku. Zapraszamy dzieci, które są zainteresowane poznawaniem twórczości Leona Wyczółkowskiego, poznawaniem naszych zbiorów i później zapraszamy na warsztaty.
1: A potem odnotujemy w drodze do Gniezna na wakacyjne zwiedzanie, że archeolodzy wrócili na wzgórze Lecha w Gnieźnie. To ciąg dalszy badań.
3: Badania nie są prowadzone od 2019, kiedy zaczęliśmy nasze ekspedycje, a dużo, dużo wcześniej, od przedwojny, kiedy po prostu szukano siedziby tych pierwszych polskich władców tutaj w Gnieźnie.
1: Skoro szukają, to pewnie znajdą, ale jakie są efekty tych poszukiwań, o tym również za kilkanaście minut w naszym programie, a potem na koniec naszego wtorkowego programu Wiara na luzie, czyli program, na który zaprasza Dorota Gut, dzisiaj o wakacyjnej mszy świętej niedzielnej.
4: To jest dzień, czy dzień pański, niedziela, jest odpoczynkiem, odpocząć od poczynania, odpocząć od kreacji, odpocząć od tworzenia, odpocząć od aktywności.
1: A to, co teraz będę poczynał, to zapraszam do słuchania wspólnego drugiej godziny dzisiejszego wakacyjnego magazynu Radia Plus Bydgoszcz. Mam nadzieję, że będziemy razem.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Wakacje to dobry czas, by spróbować swoich sił w sztuce. W Muzeum Okręgowym imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy trwa cykl plenerowych warsztatów inspirowanych twórczością patrona muzeum. Uczestnicy najpierw poznają jego dzieła, a później sami tworzą pracę podczas zajęć artystycznych. Dzisiaj przyszedł czas m.in. na warsztaty tkackie. Na miejscu była Karolina Marcisz.
2: Wystawionych jest około 200 prac, 150 autorów. W tym również ugrupowań jakichś takich ludowych, kulturalnych. Jest to tkanina nieprofesjonalna, tak ją można nazwać. Są przedstawienia dosyć tradycyjne, ale także mogą Państwo zobaczyć taką tkaninę bardziej artystyczną.
3: Ewa Winacka-Matoszko, dzień dobry. Dział Edukacji Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
4: Dzisiaj warsztaty prosto z Krosna, ale te warsztaty dzisiejsze to nie są jedyne, które podczas tych wakacji w muzeum. Jest to cykl warsztatów, tak? Po co te warsztaty i kiedy one się odbywają?
3: Absolutnie. Nie, proszę Państwa, to nie są jedyne warsztaty. Warsztaty mamy w zasadzie od wtorku do piątku. Zapraszamy dzieci, które są zainteresowane poznawaniem twórczości Leona Wyczółkowskiego, poznawaniem naszych zbiorów i później zapraszamy na warsztaty, ponieważ nasze spotkania są przewidziane w ten sposób, że najpierw pokazujemy dzieciom to, co mamy w muzeum, a później zapraszamy, żeby wykonały swoją pracę, a w weekendy zapraszamy na twórcze soboty. Mamy świetne zajęcia, które są również warsztatami dla rodzin, dla seniorów.
4: Dlaczego warto właśnie tutaj z Muzeum Okręgowym być w wakacje?
3: Absolutnie nie mam żadnej wątpliwości. Po prostu tworzymy naprawdę świetne rzeczy. Uważam, że bogata oferta jest skierowana do różnych grup odbiorców i każdy coś znajdzie dla siebie. Pokazujemy też bardzo przystępnie muzeum. Muzeum otwarte i bliskie i to jest miejsce, które zaczarowujemy każdego dnia dla Państwa.
2: Będziecie mieli okazję stworzyć sobie taką tkaninę. Jako na przykład zakładka do książki. No i sama jestem ciekawa, jakie wzory, jakie sploty, jakie kolory sobie dobierzecie. Jesteście ciekawi, jak to się robi? To zapraszam.
4: Skąd Pani dowiedziała się o tych warsztatach?
5: Z social mediów.
4: Widzę, że tutaj Pani jest z dwójką dzieci. Czy takie dodatkowe atrakcje w mieście ułatwiają ten letni czas, spędzanie go?
5: No zdecydowanie. To jest taka po pierwsze bardzo ciekawa atrakcja, nietuzinkowa. Z drugiej strony dzieciaki lubią bardzo takie zajęcia, z których wychodzą z czymś, z jakąś pamiątką, która jest niekomercyjna, jednostkowa, w której gdzieś tam włożyli odrobinę swojego serca. W związku z tym no dla nas to jest wymarzona forma spędzania czasu.
2: Czy drucik jest ruchomy? Jest?
6: Jest.
2: Wyciągnijcie Państwo to sobie, tak. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób mocujemy te ograniczniki na naszym pięknym krośnie.
7: Weronika.
4: Ile masz lat?
7: 9.
4: Przyszłaś tutaj na te warsztaty z mamą, tak jak się domyślam. Czy lubisz takie różne prace właśnie plastyczne?
7: Tak.
4: Dzisiaj będziecie robić zakładki do książek. Czy już myślałaś o kolorach, które wybierzesz?
7: Jeszcze nie.
4: Warsztaty zaczęły się wystawą. Co Ci się na tej wystawie podobało? Czy może jakaś praca, jakieś płótno najbardziej Ci zapadło w pamięć?
7: Taki obraz z oczami.
2: Zakładamy sobie niteczkę. Najpierw musimy ją przywiązać u dołu.
1: A może my dorośli też powinniśmy coś sobie fajnego namalować albo utkać gobelin?
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
8: Reklama.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Czy na wzgórzu Lecha w Gnieźnie znajdowała się rezydencja pierwszych władców piastowskich? Szukają jej archeolodzy. Ruszyła kolejna odsłona ekspedycji Palatium. Badania archeologiczne prowadzone są przy kościele Świętego Jerzego, a przyglądała się im Justyna Malińska.
2: Ekspedycja Palatium 2026 to kolejny etap prac.
3: Tak, kolejny etap prac mających na celu odnalezienia gnieźnieńskiego palatium, jak nazwa wskazuje. Michał Bogacki, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Badania nie są prowadzone od 2019, kiedy zaczęliśmy nasze ekspedycje, a dużo, dużo wcześniej, od przedwojny, kiedy po prostu szukano siedziby tych pierwszych polskich władców tutaj w Gnieźnie.
2: Jakie są efekty tych waszych ekspedycji?
3: Wyniki badań są bardzo obiecujące. Oczywiście ktoś, kto nie bardzo interesuje się archeologią, nie zna się na tym, no to może stwierdzić, że no cóż, wykopaliśmy małą dziurkę, no bo to jest około 50 centymetrów. Ładnie zagrabiliśmy spód i coś tam z tego czytamy. To, co odkryliśmy, jest oczywiście hipotetyczne. W 2019 udało nam się odsłonić pozostałości konstrukcji kamiennej, która jest identyfikowana jako podmurówka pod wieżę prowadzącą przez wał do wnętrza tej części książęcej grody. Już sama w sobie taka interpretacja tego znaleziska jest niezwykle interesująca, ponieważ z terenów Polski nie znamy z tych centralnych grodów, tych najważniejszych grodów, grodów, którym byłoby wewnątrz wieża z kamienną podmurówką. Co nie znaczy, że ich oczywiście nie było, ale Gniezno najprawdopodobniej jest pierwsze, którym coś takiego odkryto. Szukamy oczywiście ustawicznie tego naszego palatium. To, co znaleźliśmy w ubiegłym roku, w tym roku kontynuujemy tamte badania, pozwala nam stwierdzić, że mamy do czynienia z jakąś konstrukcją kamienną. Kolejną. Teraz musimy po prostu zobaczyć, jaka ona była wielka. Czy to jest palatium, czy to może być jednak inny budynek kamienny.
4: To jest dopiero etap początkowy. Tomasz Janiak, Muzeum Początków Państwa Polskiego. Są dwa wykopy badawcze otwarte, przy czym eksploracja dokonuje się w wykopie pierwszym, który jest usytuowany na przedłużeniu ubiegłorocznego wykopu badawczego. To jest teren tuż po północnej stronie kościoła Świętego Jerzego. W tym wykopie pierwszym mamy zdjętą nawierzchnię, kostkę, warstwy, które znajdowały się pod kostką brukową. Z ciekawszych znalezisk zwrócę uwagę na fragment bruku kamiennego. To jest bruk z okresu międzywojennego. To jest pozostałość po akcjach porządkowych prowadzonych przez biskupa Antoniego Laubica, bardzo zasłużonej postaci dla Góry Lecha, dla Gniezna. W tamtej dalszej od nas części wykopu mamy już zdjęty bruk biskupa Laubica i pojawiły się głębsze nawarstwienia. Te kamienie po północnej stronie to jest strop, czyli wierzchnia warstwa prawdopodobnie już wczesno-średniowiecznej warstwy kulturowej związanej z budową romańskiego kościoła Świętego Jerzego. Czyli byłaby to warstwa budowlana, którą możemy wydatować na drugą połowę wieku XII. Liczymy na to, że po przebadaniu warstwy tej XII-wiecznej powinniśmy dojść do poziomu wczesno-średniowiecznego, wczesno-piastowskiego, czyli tego, który datujemy na okres pierwszej monarchii, czyli gdzieś około pierwsza połowa wieku XI, może schyłek wieku X. Jeśli jakieś pozostałości po palacjum są, to powinny być właśnie w tej głębszej warstwie z okresu wczesno-piastowskiego. Tego sobie życzmy, żebyśmy mogli w końcu udowodnić ową stołeczność, która jest przecież niekwestionowana naszego grodu gnieźnieńskiego.
5: Nie musimy udowadniać, że Gniezno było ważnym ośrodkiem. Bartosz Przybyła, dyrektor Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pełniło bardzo ważną rolę w okresie pierwszych królów Polski. Wiemy, że tutaj odbyły się koronacje 5 królów. Wiemy, gdzie koronacje odbywały się, przy relikwiach świętego Wojciecha. Te relikwie wiemy, że spoczywały od początku w Gnieźnie. My niczego nie musimy potwierdzać. Natomiast to potwierdzenie fizyczne, że te elementy budowli palacjum się tutaj znajdują, jeszcze nam brakują do potwierdzenia tej całej naszej hipotezy.
6: Zależy nam na tym, żeby wszystkie zabytki, jakie są tutaj jeszcze w Gnieźnie, żeby ujrzały światło dzienne. Łukasz Muciek, zastępca prezydenta miasta Gniezno, dlatego że Gniezno stoi historią, archeologią i turystyką i tak naprawdę dzięki temu tylu turystów do nas przyjeżdża. To ubogaca nas i też z drugiej strony jest też takim naszą powinnością wobec pokoleń poprzednich.
1: Gniezno to idealne miejsce na weekendowy wypad, żeby pozwiedzać. Przygotowała Justyna Malińska.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: A już za kilka minut Wiara na luzie, czyli audycja, na którą zaprasza Dorota Gut. I dzisiaj mowa będzie o wakacyjnej niedzielnej mszy świętej. No bo niedziela to czas odpoczynku.
2: Odpocząć, to znaczy także zobaczyć to wszystko, co Bóg uczynił dla mnie. I tu bym widział ten moment, w którym idziemy na Eucharystię niedzielną, by wspólnie razem my, jako lud pielgrzymujący, celebrować jego obecność, tak odpocząć, nie?
1: Cała rozmowa już za kilka chwil. Zapraszam serdecznie w imieniu Doroty Gut.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Przenieś się do czasów pierwszych królów Polski i przeżyj niezwykłe widowisko historyczne w Gnieźnie. Festiwal Kultury Słowiańskiej. Koronacja królewska w tym roku pod hasłem Być Królową. Od 17 do 19 lipca bitwy wojów, turnieje, pokazy konne, inscenizacje historyczne, średniowieczne obozowiska, koncerty i widowiska. Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Gniezno zapraszają na Plac Świętego Wojciecha od 17 do 19 lipca. Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Sponsorem jest firma Velux Polska.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: Karta włączony.
1: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayku dostępnymi od ręki.
0: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
1: Omoda i Jayku Plichta. Bydgoszcz Fordońska 260a. plichta.omoda.jayku.pl.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Po reklamie.

0: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Wiara na luzie moim Państwa gościem jest ksiądz Robert Patro i wspólnie poruszymy tematy niedzielnej mszy. Mamy lato, wakacje, często gdzieś wyjeżdżamy, ale pomimo tego zabiegania, tego odpoczynku, warto pamiętać o uczestnictwie w mszy niedzielnej. Jak potraktować taką właśnie mszę w niedzielę, żeby nie był to tylko przykry obowiązek?
2: Panie redaktorze, ja bym odwrócił to pytanie w ogóle. Zanim o mszy świętej, to myślę sobie, że warto by było zastanowić się nad bardzo prostą rzeczywistością, kiedy odwołujemy się do Księgi Rodzaju i widzimy Jahwe, który stwarza świat i siódmego dnia odpoczął. Odpoczął. Sama etymologia tego słowa mówi, że to jest dzień, czy dzień pański, niedziela, jest odpoczynkiem. Odpocząć od poczynania, odpocząć od kreacji, odpocząć od tworzenia, odpocząć od aktywności, odpocząć po to, by myślę, że najpierw zobaczyć, że ciągle sam jestem kreowany, że ciągle ja sam jestem stwarzany, że ciągle ja sam jestem czyniony każdego dnia, po to, żeby przyjrzeć się temu, co wykreowałem. Tak? Przyjrzeć się relacji, jeśli ktoś żyje w małżeństwie, to przyjrzeć się relacji do żony, do dzieci. Tak? Odpocząć, to znaczy także zobaczyć to wszystko, co Bóg uczynił dla mnie. I tu bym widział ten moment, w którym idziemy na Eucharystię niedzielną, by wspólnie razem my, jako lud pielgrzymujący, celebrować jego obecność, tak? Odpocząć, nie? Myślę, że tu jest ta tajemnica, którą warto odkrywać w Dniu Pańskim. W Dniu Pańskim. To jest zatrzymanie, by zobaczyć to wszystko, co kreuje przez, nie wiem, cały tydzień. Ucieszyć się z tego, bo nieraz jesteśmy tak zabiegani, że nawet nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co udało się pięknego zrobić. I w tej palecie różnych kreacji, które przez tydzień daje nam się zrobić, uczynić, jest też moment, w którym idziemy na liturgię. Na liturgię. I tam też wchodzimy w doświadczenie Paschy, dziękczynienia, nie? Bo tym jest liturgia Eucharystii. No więc na początek może tego cyklu warto sobie takie rzeczy uświadamiać, że to jest moment, w którym jesteśmy wszyscy wezwani do zatrzymania. Człowiek, który ciągle idzie, a nie umie się zatrzymać, nie umie dostrzegać. On nie umie widzieć tego, co jest w nim samym, mieć kontakt z samym sobą. Samym sobą. Też po to jest odpoczynek, nie? Ale też mieć kontakt z tym, którzy są wokół mnie najbliżsi. I to

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Za 9 minut 18, za 9 minut wiadomości, a potem po wiadomościach zapraszam na kolejne wakacyjne wydanie programu Nasza Bydgoszcz.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: strzały na ulicach Wejherowa. Jedna osoba w stanie krytycznym. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrzymany przez CBA. Jest komentarz rządu. Już trenuje z drużyną. Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strzały w Wejherowie, ranny w głowę mężczyzna trafił do szpitala, jego stan jest krytyczny. Na miejscu przy ulicy Przemysłowej interweniowali policjanci.
1: Policjanci na miejscu zabezpieczali ślady, prowadzili czynności, ustalali szczegółowo okoliczności tego zdarzenia. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
0: Relacjonuje Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Rząd zapewnia, to nie są działania motywowane politycznie. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017. Była organizowana przez Polską Fundację Narodową, gdy Świrski był jej wiceprezesem. Zatrzymany został też ówczesny prezes Fundacji Cezary J. Michał Rawa w studiu, który wyjaśni, dlaczego doszło do tych działań.
2: Tak jest, dzień dobry. Zdaniem śledczych finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy to wyrządzenie szkód Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona. Złotych. Przypomnijmy, że była to kontrowersyjna kampania. Zdaniem ówczesnej opozycji uderzała w sędziów. Rządzący wtedy politycy PiSu mówili z kolei, że odkłamuje ona nieprawdziwe informacje na temat reformy sądownictwa. Stąd teraz zarzuty o polityczny charakter tych zatrzymań.
3: Spekulowanie na temat jakiegoś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
2: Odpowiada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Rzeszowska Prokuratura Regionalna.
0: Właśnie na jej polecenie agenci CBA dokonali dzisiaj przeszukań i zatrzymań Macieja Świrskiego oraz Cezarego J. Mężczyźni zostali przewiezieni do Rzeszowa, gdzie zostaną przesłuchani i mogą usłyszeć zarzuty. Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzane na polski rynek, a te, które nie spełniają wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i chodnikach.
4: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato hulajnóg, tak samo zresztą jak rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi, źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny i tak powinien być traktowany.
0: Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
5: Ostatnio bym je potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trzeba być uważał.
6: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
0: Według danych policji, użytkownicy hulajnóg brali udział w ponad 1000 wypadków, w których zginęło 11 osób.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Już trenuje z nową drużyną, a Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Dziś oficjalna prezentacja Polaka w amerykańskim klubie. To wszystko obserwuje nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Pierwsze 15 minut treningu było otwarte dla mediów. Na boisku treningowym mogliśmy obserwować klasyczną rozgrzewkę, czyli grę w tak zwanego dziadka. Potem była krótka przebieżka i powrót do piłek. Strzałów na bramkę, czyli tego, co lewy potrafi robić najlepiej, nie oglądaliśmy. Musimy poczekać na pierwszy mecz Polaka w nowych barwach. Debiut będzie możliwy już w piątek w nocy polskiego czasu. Rywalem będzie Vancouver Whitecaps, a dziś jeszcze oficjalna prezentacja i o 20:30 konferencja prasowa Lewandowskiego i jego nowego trenera.
0: To był Michał Skolimowski.

0: Cały czas niezmiennie od 3 godzin. Mamy za oknem 25 stopni. Jutro też będzie 25 maksymalnie. Jutro też będzie sporo słońca, sporo chmur, tak na zmianę. Środa ma być również bezdeszczowa, tak jak dzisiaj.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: 4 minuty po 18. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne wakacyjne wydanie programu Nasza Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18 do 20.

No pewnie, że znamy się, tu nasza Bydgoszcz na 102,6 w Bydgoszczy i 91,6 wino w Wrocławiu i mam nadzieję, że jesteśmy razem i będziemy co najmniej do 20, a potem mnóstwo lata z nutą nostalgii na naszej antenie będę zapowiadał. Mam nadzieję, że miło mija nam czas przy słuchaniu przebojów z nutą nostalgii. Za nami Trubadurzy, jeszcze wcześniej przed Trubadurami Michael Bolton, za chwilę Bonnie Tyler i Enya, ale w pierwszej godzinie naszej Bydgoszczy, o naszej Bydgoszczy chciałbym porozmawiać, dlatego że mówiliśmy dzisiaj w magazynie reporterów, w letnim magazynie reporterów Miasto żyje latem, o tym, to było dokładnie 2 godziny temu, o tym, że nowe badania Głównego Urzędu Statystycznego, badania według nowej metodologii, mówią, że w Polsce mieszka ponad 38 milionów mieszkańców i o tym, że w Bydgoszczy mieszka prawie 350 tysięcy osób. O właśnie, o tych różnych danych według nowych badań, według nowej metodologii, danych dotyczących Bydgoszczy, chciałbym, żebyśmy w tej godzinie porozmawiali, powołując się na wypowiedzi przedstawiciela Urzędu Statystycznego z Bydgoszczy. Ale przebojów z nutą nostalgii, jak wspomniałem, nie zabraknie.

0: No to wracamy w naszym programie do kolejnych wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego, który, jak już mówiliśmy dzisiaj w naszym programie, w programie reporterskim Radia Plus Bydgoszcz, Miasto żyje latem, nową metodologię swoich badań opracował. To tak zwana metoda śladów życia. Na czym ona polega?
1: Można bardziej szczegółowo opisać, że to

0: są osoby przebywające na danym terenie. W opracowaniu tym zastosowano metodę taką, że te osoby, które posiadały numer PESEL i tutaj jest ważne, że musiały być zachowane właśnie te dwa warunki, osoba została odnotowana jako aktywna przynajmniej w jednym dodatkowym rejestrze administracyjnym. Na przykład NFZ, ZUS, jakiś rejestr jeszcze tutaj musiał być i to była kompilacja, czyli jeden rejestr plus drugi rejestr, wtedy mamy tą osobę przebywającą i różni się to tym od tej ludności tak zwanej, jak to zawsze mówimy, GUS-owej, która jest podawana i w takim obiegu wśród ogółu społeczeństwa, różni się tym, że nie jest to ta metoda bilansowana, czyli przy tej standardowej liczbie ludności mamy spis i do tego wszystkie zgony, migracje, urodzenia i to jest tak co 10 lat później aktualizowane. Także taka to jest różnica między tą GUS-ową a osobami przebywającymi.
1: Czyli metoda śladów życia polega na tym, że mieszkamy w danym mieście i dajemy jakiekolwiek ślady życia, no na przykład w jakichkolwiek urzędach i wtedy możemy być zaliczeni do osób, które mieszkają w tym miejscu. No wobec tego, według takiej metody, o której mówił Michał Cabański z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, rozmawiała z nim Karolina Marcisz, według takiej metody, ile więc osób mieszka w Polsce, a ile w Bydgoszczy? O tym za chwilę.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
14: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an. bien siècle.

0: No to według nowej metody obliczeń zastosowanej przez Główny Urząd Statystyczny, według metody zwanej metodą śladów życia, ile osób mieszka w Polsce? Na koniec roku 2025 w Polsce mieszkało 38 milionów 800 tysięcy osób, blisko 40 tysięcy osób więcej niż rok wcześniej. I w tym było mniej więcej 2 miliony 300 tysięcy cudzoziemców. Rok do roku to był wzrost o niemal 215 tysięcy. A więc Polska jest w tej chwili 38-milionowa, tak by można powiedzieć. W miastach wojewódzkich, w tej Polsce właśnie, mieszka łącznie 8 milionów osób, czyli ponad 20% ogółu ludności Polski, a w tym 970 tysięcy cudzoziemców. Najwięcej osób, ponad 2 miliony, mieszka w Warszawie, następnie w Krakowie prawie milion, najmniej w Gorzowie Wielkopolskim ponad 130 tysięcy osób, jeśli chodzi o miasta wojewódzkie oczywiście. No a w Bydgoszczy ile?
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio
0: Plus. A na to pytanie za kilka chwil padnie odpowiedź.

0: No to wracamy do Bydgoszczy, do naszej Bydgoszczy. W naszej Bydgoszczy na koniec roku 2025 według tego nowego opracowania Gusowskiego metodą śladów życia mieszkało, choć może precyzyjniej można by powiedzieć przebywało, 347 870 osób, a więc mniej niż 350 tysięcy. Nawiasem mówiąc, więcej kobiet niż mężczyzn. Mężczyzn ponad 165 tysięcy, kobiet ponad 182 tysiące, a obcokrajowców w Bydgoszczy było 32 814. No właśnie, tylu więc jest Bydgoszczan na koniec roku 2025. No i ten nowy sposób obliczania ilości mieszkańców powoduje wyciągnięcie pewnego wniosku.
1: Dużo więcej jest cudzoziemców wliczonych w tych osób przebywających. Mam tutaj świetny przykład, który chyba pokazuje, jak to wygląda, czyli miasto Bydgoszcz. Blisko 350 tysięcy osób przebywających na terenie Bydgoszczy. Jest to ponad 26 tysięcy więcej. Dla porównania Toruń, czyli druga stolica naszego województwa, tutaj mamy 198 tysięcy osób przebywających, natomiast różnica pomiędzy tymi danymi GUS, jak to wcześniej powiedziałem, jest tutaj nieco ponad 5 tysięcy. I co ważne, do tego trzeba dodać jeszcze tą liczbę cudzoziemców. Czyli w tych 350 blisko tysiącach osób przebywających mamy 32 tysiące cudzoziemców, natomiast w Toruniu jest to nieco ponad 10 tysięcy.
0: No więc właśnie, tak się popularnie zawsze mówiło, że w Bydgoszczy mieszka dwa razy więcej osób niż w Toruniu. No okazuje się, że trochę mniej niż dwa razy więcej. Tak wyjdzie według tej nowej metody śladów życia, o której Michał Cabański z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy rozmawiał z Karoliną Marcisz.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: rowerki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

No to pomyślmy teraz, ilu nas w Bydgoszczy mieszka, no i ilu nas będzie mieszkać, gdy się rozmnożymy, prawda? Za 9 minut będzie 19.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Pilna narada z wojewodami i służbami. Przez Polskę przechodzą potężne nawałnice. Są zarzuty dla mężczyzny z Bielska-Białej. W autobusie wyzywał nastolatki z Ukrainy. Lewandowski trenuje już w Chicago. Przed nami oficjalna prezentacja. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilna narada z wojewodami i przedstawicielami służb mundurowych. Wiceszef MSWiA Wisław Leśniakiewicz bierze udział w sztabie dotyczącym sytuacji pogodowej na południowym zachodzie kraju. A ta jest dynamiczna. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Do późnego popołudnia strażacy interweniowali już ponad 640 razy. Ze szczegółami Krzysztof Staszkiewicz, gdzie było najgorzej?
2: To województwo dolnośląskie. Tutaj strażacy musieli interweniować ponad 300 razy. To głównie usuwanie powalonych drzew czy połamanych gałęzi, ale także wypompowywanie wody z posesji. W okolicach Jeleniej Góry wiatr zerwał dach w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. Ciężko jest także na Śląsku czy w Małopolsce. Tutaj strażacy wyjeżdżali dzisiaj po około 90 razy. 50 interwencji odnotowali za to strażacy z województwa podkarpackiego.
1: Aktualnie grzmi nad województwami łódzkim i świętokrzyskim. Alerty MGW dla południa kraju obowiązują do 23. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty
3: polegającego na publicznym znieważeniu łącznie trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich przynależności narodowej oraz naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.
1: Mówi Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Sprawcy grożą 3 lata więzienia. Tymczasem policjanci alarmują. Tylko w ubiegłym roku odnotowano blisko 1200 przestępstw z nienawiści. To wzrost o ponad 30%.
4: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku-Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
5: Bardzo często słyszę: wracaj do siebie na Ukrainę. Kiedy przyjdzie pan i pani, kiedy usłyszę mój ukraiński akcent, mówię: idziemy stąd, bo tu Ukrainka sprzedaje.
4: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca niechęć wyrażał już co piąty.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Rząd przyjął projekt noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Przepisy uznają taki najem za usługę hotelarską, a wprowadzają też centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
6: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
1: Mówił po posiedzeniu rządu wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z projektu finalnie wykreślono zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Przeciwna temu była minister funduszy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trenował z drużyną, przed nim jeszcze prezentacja i konferencja prasowa. Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Lewy zamienił Barcelonę i Hiszpanię na Stany Zjednoczone. Na ten ruch optymistycznie patrzy były zawodnik strażaków Tomasz Frankowski.
7: Pod kątem sportowym i pracy, bym powiedział, grania w piłkę. Oczywiście MLS jest ligą w pełni europejską, zasługującą na najwyższe słowa uznania. Warunki treningowe i stadiony są wysokiej klasy.
1: Szansa na debiut Lewandowskiego w nowych barwach w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego. Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps.

0: No, nadal bardzo ciepło, 24 stopnie Celsjusza teraz za oknem, jutro maksymalnie 25, przy pogodzie całkowicie podobnej do dzisiejszej, czyli chmury ze słońcem na zmianę, tak jak dzisiaj. O, teraz słońce całkiem nieźle nam się pokazało.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na czwartą godzinę naszego spotkania, wakacyjnego spotkania w Radiu Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18 do 20.
0: No i zaczynamy tę czwartą godzinę od czterech pod rząd przebojów z nutą nostalgii. To mnóstwo grania bez gadania, czyli oni grają i śpiewają, a my tylko podnosimy ręce, tak jak proszą nas chłopacy z grupy Ottawan. No i cieszymy się wspólnie.

0: Ileż mocy, prawda, w tych przebojach z nutą nostalgii na 126 w Bydgoszczy i 91,6 w Inowrocławiu. Gypsy Kings na końcu i Volare, jeszcze wcześniej Vox, Szczęśliwej Drogi Już Czas, Fun Factory, I Wanna Be With You, Baby. I na początku Otowan, mam nadzieję, że podnieśliśmy ręce do góry tak jak proszono. A ja chciałem zauważyć, że co jakiś czas miasto podsyła nam tak raz w miesiącu, raz na dwa miesiące kolejne zdjęcia z informacjami, co nowego dzieje się na budowie naszej ukochanej drogi z Bydgoszczy do Torunia, oczywiście S10. No więc, co tam się dzieje i ile nam jeszcze zostało czasu, żeby doczekać się szczęśliwej jazdy dwupasmówką do Torunia, o tym za kilka chwil wspomnę.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
2: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
6: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Uczta dla fanów prażynek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Po reklamie.

0: No to ja, komentując dokonania waszych drogowców na drodze S10, na przyszłej drodze S10 Bydgoszcz-Toruń, przyszłej, jeszcze nie S, ale dziesiątka owszem, to najpierw wspomnę o pieniądzach, a potem o procentach, dobrze? Jeśli chodzi o pieniądze, to cały ten odcinek tej trasy, cena jego budowy wynosi 2 miliardy 100 milionów złotych. Dopiero teraz prawidłowo odczytałem tę liczbę. 2 miliardy 100 milionów złotych, żebyśmy mogli sobie bezpiecznie i w miarę szybko, czyli w tempie 120 km na godzinę, pojechać no, od peryferii Bydgoszczy, czyli od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Zachód, bo potem już wjeżdżamy tak naprawdę na ulicę miasta i tam jest 50. No, ale ten odcinek kosztuje, powtarzam, 2 miliardy 100 milionów złotych. No, w tym jest nieco ponad miliard wszelkich dofinansowań, no ale i tak trzeba było sporo pieniędzy na ten fragment drogi S10 wydać. No i jeśli chodzi o zaawansowanie budowy, to na odcinku między Bydgoszcz Południe a Bydgoski Park Przemysłowy, no to Bydgoszcz Południe to jest oczywiście Stryszek, prawda? Tamten węzeł. To już jest zaawansowane prace na 42%, mniej więcej. Zbliżamy się do połowy. Ale ile tam nam zgotowali teraz w ciągu ostatnich tygodni problemów z przejazdem, prawda? Potem z Bydgoskiego Parku Przemysłowego do Solca Kujawskiego mamy już zaawansowane prace na poziomie 40%. No to też jest całkiem nieźle. I potem Solec Kujawski, Toruń Zachód, tu wygląda lepiej, 67%. A Toruń Zachód to jest ta pierwsza pętla wprowadzająca nas do Torunia, gdy od strony Bydgoszczy jedziemy, no a potem jeszcze mamy jechać obwodnicą Torunia aż do Toruń Południe, no i na tej trasie między Toruń Zachód a Toruń Południe dopiero prace są zaawansowane w 9%. No więc tą obwodnicą pojedziemy obwodnicą Torunia, pojedziemy dopiero w 2028 roku, ale całą tą trasą do Torunia podobno już w 2027, tylko nikt nie podaje, czy w styczniu, to taki żarcik, czy dopiero w grudniu.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
0: A i tak pewnie będzie małe opóźnienie i w połowie 2027 ta trasa z Bydgoszczy do Torunia zostanie otwarta.

nas daleko, daleko przez Bydgoszcz do Szczecina. Ta trasa ma wynosić ponad 400 kilometrów. No oczywiście to jeszcze trochę czasu niestety minie, zanim nam ją pięknie wybudują. I chodzi o to, żebyśmy no trochę łatwiej dojeżdżali nad morze, bo przyznajcie, że nad morze to całkiem fajnie się jedzie do Trójmiasta, prawda? No ale potem już tak, żeby dojechać do Kołobrzegu na przykład, albo żeby dojechać gdzie tam jeszcze by można, do Ustki, do Łeby, no to niestety jedzie się wąski brzydkimi drogami. Do Szczecina oj, niewiele lepiej jest, niewiele lepiej, ale kiedyś w jakimś momencie dożyjemy chwili, kiedy całe 400 kilometrów trasy S10 z Bydgoszczy do Szczecina będzie pięknie zmodernizowane. No a co przed nami? A przed nami Marek Sierocki, który już za kilka chwil tutaj przy konsolecie zasiądzie i zagra nam to, co trzeba od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. Prezentuje nam Lato z nutą nostalgii, a w piątek i w sobotę zapraszam na prywatkę z Radiem Plus. No to w takim razie, Marku, za 13 minut oddaję ci heble.

No, dla niektórych One Night in Bangkok, dla niektórych One Night in Bydgoszczy, tak czy owak tu i tam może być równie piękna noc. Nie wiem, czy równie ciepła, bo w Bydgoszczy tej nocy plus 13-14, a jutro plus 25 w ciągu dnia. Jutro o 16 zapraszam ponownie na nasze 4-godzinne wakacyjne spotkanie w Radiu Plus Bydgoszcz. Żegnam się więc do następnej okazji. Do usłyszenia. Jurek Piszcz.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki na początek dzisiejszego spotkania Chris Ria w jego wykonaniu Touche d'Amour, Ace of Hearts i Josephine.

0: goście! Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na polskie przeboje, oto formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana, potem Budka Suflera, Takie Tango, Ryszard Rynkowski, Dziewczyny Lubią Brąz, a także Krzysztof Krawczyk w piosence Ostatni Raz Zatańczysz Ze Mną.

To był niezapomniany Krzysztof Krawczyk, a przed nami Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz, potem grupa Papa Dance Kamikaze Wróć, a także Halina Benedyk w piosence Mamy po 20 lat. Nie.

śpiewała Halina Benedyk, piosenką, której zaczęła się jej wielka kariera. Mamy po 20 lat. Teraz już grupa Kombi, Nasze Rendezvous, potem Izabela Trojanowska, Wszystko czego dziś chcę, Renata Zaremska i Noc z Renatą, a także grupa Bolter w piosence Daj mi tę noc.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klimaty dyskotekowe z drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Na początek zespół, który towarzyszył Barrymu White'owi. To Love Unlimited Orchestra w ich wykonaniu Life's Theme. Potem Barry White, Let the Music Play, będzie też Tina Charles i I Love to Love.

0: amerykańska formacja Andrea True Connection utworem More, More, More zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie elektroniczne klimaty dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na początek supergrupa Visage i Fade to Grey. Potem Pet Shop Boys, West End Girls, a także grupa Human League i Don't You Want Me.

To był zespół Human League i Don't You Want Me, a przed nami Patrick Cowley, Technological World, potem grupa OMD, So In Love, a także grupa Kraftwerk w nagraniu The Model.

Przed nami perkusista i klawiszowiec Mark Seron w utworze Supernature. Potem Donna Summer, I Feel Love, Giorgio Moroder, From Here to Eternity i na koniec tego miksu kanadyjska formacja Transexy, Living on Video.

0: Kanadyjski zespół Transek z utworem Living on Video zakończył dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, zapraszam jutro.
1: Radio Plus Bydgoszcz.